Mam numer 10 nad szarą pościelą. Przetoczył się piątek, na stole maszyna. Ja znowu list piszę, to zawsze mi wolno. I tak go nie wyślę, a kelner mnie pyta, co chce na śniadanie. Ukradkiem spogląda na papier przez ramię. Pan pisarz powiada, a myśli, że

20 i już prawie rano. Ty też jeszcze nie śpisz, pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał, co głupstwa wciąż gadał, o jutrze nie myślał. Z początku bawiło to ciągłe marzenie. Myślałaś, że kiedyś go ściągniesz na ziemię.

0: Minęła godzina szósta.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska poderwała myśliwce, dwa lotniska czasowo wstrzymały pracę. Donald Trump ogłosił ustępne porozumienie pokojowe z Iranem. Tenisista Kamil Majchrzak z pierwszym tytułem w karierze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z nocnym rosyjskim zmasowanym ostrzałem Kijowa. Dwa polskie lotniska wstrzymały w nocy czasowo pracę, to Lublin i Rzeszów, co było spowodowane koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego. W zmasowanym ataku na Kijów rannych zostało co najmniej 18 osób, a historyczny klasztor Ławra Peczerska w Kijowie stanął w ogniu. Atakowany był również Charków i inne miasta. Dziś Ukraina i Mołdawia rozpoczynają rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tzw. klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
3: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
2: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
4: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
2: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Wstępne porozumienie ma być podpisane w piątek. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki na terenie należącej do niej kiedyś posesji. Znaleziono 32 ludzkie płoty. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. Jak mówi rzecznik samorządu lekarskiego Jakub Kosikowski, czynności dyscyplinarne zostaną wszczęte z urzędu.
5: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
2: 57-letniej lekarce może grozić od pouczeń i nagany aż do pozbawienia kobiety prawa do wykonywania zawodu. Obowiązująca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżanie stawek akcyzy na paliwa do końca czerwca. Jak poinformował premier Donald Tusk, latem program ceny paliw niżej zostanie zakończony. Według szefa rządu decyzja ta ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Nie wszyscy kierowcy są jednak gotowi na wygaszenie programu CPN.
6: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że z wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
7: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
8: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT-ie.
9: Inna perspektywa.
8: Inna perspektywa, tak.
10: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT-ie.
2: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Tomasz Fęska. Tenisista Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w Hertogenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minaura.
1: Te programy powtarzamy.
11: Gość Radia 7.
12: Audycja Gość Radia 7, Barbara Bloch. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, Ciechanów po raz kolejny stanie się stolicą muzycznych talentów, bo ruszyła właśnie trzecia edycja ogólnopolskiego festiwalu piosenki Hity Inaczej. I o szczegóły tego festiwalu zapytam dziś naszego gościa, organizatorkę tego wydarzenia, dyrektor festiwalu i prezeskę Stowarzyszenia Wrzuć na Luz, panią Alicję Gąsiorowską. Dzień dobry Pani Alicjo.
13: Dzień dobry Pani redaktor. Dzień dobry drodzy słuchacze. Witam.
12: Trzecia edycja festiwalu, proszę powiedzieć, do kogo on jest skierowany?
13: Festiwal jest skierowany do wszystkich muzycznie utalentowanych mieszkańców Polski, a może i zagranicy, bo też słyszałam, że ktoś z Francji zaczął się interesować naszym festiwalem. Więc głównie skierowany jest do wszystkich wokalnie uzdolnionych Polaków, którzy chcą zaistnieć na scenie naszej. I to jest konkurs skierowany do dzieci, kategoria 8-12 lat, do młodzieży 18 lat, przepraszam, Następnie do dorosłych, czyli powyżej 19 lat do 59. I proszę Państwa, przygotowaliśmy specjalnie w tym roku nową kategorię. To są seniorzy 60+. Czyli to jest konkurs przygotowany dla wszystkich mieszkańców uzdolnionych muzycznie całej Polski.
12: 60+ nowość? Z czegoś to wyniknęło?
13: Tak, oczywiście. Ta kategoria wyniknęła z tego, że widzieliśmy spore zainteresowanie osób, które też są w takim dosyć, powiedziałabym, no, fajnym wieku.
12: Dojrzałym.
13: Więc uznałam, że jest to fajny pomysł. Spotkałam przypadkowo panią, która świetnie śpiewa i zapytała, czy będzie taka kategoria, bo uważa, że właśnie takich osób jest bardzo dużo. I rzeczywiście to był strzał w dziesiątkę, bo pierwszą osobą, która w tym roku zgłosiła się na festiwal, to jest pan z Torunia, właśnie senior 60+. Wczoraj też zgłosił się ktoś właśnie gdzieś spod Warszawy, również senior, więc ci seniorzy cały czas do nas tutaj dołączają, bo konkurs rozpoczął się online, ten właśnie, etap online rozpoczął się tak, od 1 do 30 czerwca. Więc teraz pierwsi już się zgłaszają, właściwie to mapa Polski jest wypełniona od morza aż do Tatr.
12: A w ubiegłym roku ile było zgłoszeń, ile było chętnych?
13: W ubiegłym roku startowało 417 osób ze 150 miast i miasteczek całej Polski. Cała Polska po prostu była w tych naszych znaczkach, które pojawiły się na naszej mapie. To było naprawdę imponujące. Dlatego uznaliśmy, że jest to potrzebne i że ci, którzy lubią śpiewać, chcieliby się gdzieś pokazać. I to jest kolejna jak gdyby możliwość, żeby zaistnieć. Spróbować. Bo tak jak właśnie poprzednio też mówiłam komuś, że to nie tylko jest konkurs dla tych, którzy od razu wygrają, że będą mieli te pierwsze miejsce, tylko również dla tych, którzy nawet startują i chcieliby pokazać swój talent, sprawdzić się, pokonać jakiś stres, jakieś emocje. I takie też zgłoszenia do mnie trafiają, gdzie po prostu widzę, że ktoś się bardzo stara, ale ta droga jest przed nim. Mhm. I tak jak właśnie kiedyś też mówiłam, że na przykład droga Doroty Rabczewskiej czy Dody, tak, którą śledziłam, bo tak się składa, że i Doda, i Alicja Szemplińska to były wychowanki przedszkola numer 4, gdzie byłam nauczycielką, więc ja śledziłam jej od małego. I one naprawdę nie miały od razu takiej prostej drogi. Mama Alicji Szemplińskiej opowiadała, że bardzo dużo konkursów ona jak gdyby zaliczyła, ale nie wszystkie były korzystne dla niej i jakieś miejsca od 1 do 3.
12: Więc od czego się po prostu zacząć?
13: Tak samo Doda podczas ubiegłorocznej właśnie edycji drugiej na scenie powiedziała, że od publiczności otrzymała 150 nagród, a od jury, proszę Państwa, powiedziała na scenie w Ciechanowie u nas 0. Więc co z tego wynika? Próbujmy.
12: Oczywiście.
13: Próbujmy, zapraszam.
12: Pani Alicjo, pierwszy etap do 30 czerwca. I co dalej?
13: Do 30 czerwca to jest najważniejszy dla nas moment, dlatego właśnie jesteśmy tu, jesteśmy tam, jesteśmy
12: wszędzie.
13: Jestem tak w Warszawie, w telewizji, więc chcemy, żeby jak najwięcej Polaków to usłyszało. Przekonujemy tych, którzy mają jakieś zdolności wokalne, żeby startowali, żeby spróbowali, żeby dali sobie szansę, bo wszyscy mają jednakowe szanse.
12: Okay.
13: Ocenia to 4 niezależnych jurorów i wtedy, tak jak właśnie pani powiedziała, po tym etapie online, gdzie będziemy wybierać spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, będziemy wybierali po 25 wokalistów z każdej kategorii wiekowej.
12: Czyli 100 osób.
13: 100 osób. Nawet przygotowaliśmy, proszę Państwa, specjalny hymn, specjalną piosenkę na półfinał. Już wygraliśmy. Gdzie tam jest mowa o tym, że jest nas 100 głosów. Każdy inny. Dzieci, seniorzy i tak dalej. Więc zakładamy tutaj, że będzie startowało więcej osób niż 100, że będziemy mieli w czym wybierać. I ta setka osób wystąpi podczas półfinałów w hali sportowej Mosir Mazowia w Ciechanowie. To będą 2 dni przesłuchań na żywo. I ten właśnie etap półfinałów, gdzie będziemy mogli obejrzeć przez 2 dni 100 osób, 2 dni, jeden dzień 50 osób i drugi dzień 50 osób. I to będzie wstęp wolny. Oczywiście będziemy dbali o to, żeby zapewnić komfort występu wszystkim półfinalistom. Natomiast będziemy chcieli też, żeby publiczność też w tym uczestniczyła, żeby zobaczyła, bo ja teraz widzę, proszę Państwa, kiedy wpływają do mnie te zgłoszenia, tylko ja je oglądam, później przesyłam do jurorów, więc widzę, jakie mamy talenty i to warto obejrzeć. Naprawdę to nie są tylko 3 osoby, które będą w finale, ale 25.
12: Z każdej kategorii, później z tych 25 trzeba będzie wybrać, ile przechodzi do ścisłego finału.
13: Z każdej kategorii 25 osób, które zaśpiewają piosenkę już ponieważ wygraliśmy, podamy listę finalistów. W finale znajdą się niestety tylko 3 osoby, bo finał nie może trwać 5 godzin, tak?
0: Ale to 3 osoby ogółem, czy z każdej
13: kategorii wiekowej?
0: Czyli po 3 osoby. 12 osób.
13: 12 osób, 4 kategorie wiekowe. Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. 4 kategorie razy 3, 12 osób będzie w finale.
0: I w tym finale niezwykłe jury. I to mi się wydaje, już samo to wystąpienie przed tym jury już jest nagrodą, prawda? A kto w tym jury właśnie?
13: Właśnie. Nazwiska. Proszę Państwa, anioł polskiej sceny, Alicja Majewska. To jest piosenkarka, którą chyba
0: każdy
13: powinien znać.
0: Dobra,
13: więc to
0: dalej.
13: Będzie Alicja Majewska. Oczywiście będzie jej towarzyszył niezłomnie pan Włodzimierz Korcz, kompozytor wspaniały, który zawsze z Alicją tworzy duet. Jest to też wspaniały, miły, ciepły człowiek. No i proszę Państwa, jest jeszcze producent muzyczny, kompozytor, wokalista Łukasz Sinnicki. On, słyszałam, że tutaj właśnie taka może będzie niespodzianka, zobaczymy, ale on prawdopodobnie w podobnym terminie wystąpi na Stadionie Narodowym z jakąś swoją debiutancką piosenką. Więc to jest naprawdę Superliga. Jeszcze dodatkowo, proszę Państwa, nasz finał poprowadzi bardzo znany prezenter, może bardziej wizualnie. Jak włączycie Państwo rano Polsat News, bardzo często jest w telewizji, nazywa się pan Bartosz Kwiatek. I kiedy z nim rozmawiałam, powiedział, że o 20 musi niestety, ale się ewakuować do łóżeczka, bo rano przeważnie ma audycję.
0: A co czeka na zwycięzców, oprócz tego zacnego jury, co już naprawdę jest nagrodą? Wiem, że też będą warsztaty wokalne w międzyczasie.
13: Między półfinałami a finałem odbędą się warsztaty wokalne. Będzie je prowadziła, już dzisiaj mam na 100%, być może albo jedna, albo dwoje takich właśnie trenerów wokalnych. Jedną właśnie już mam potwierdzoną, pani, która się zajmuje tym od lat. Więc to będą warsztaty takie wokalne i sceniczne, które organizuje, bo tak się składa, że organizujemy to wolontaryjnie, a ja drugi rok z rzędu jako właścicielka studia fotograficznego Alicja jestem głównym sponsorem i kolejną cegiełkę taką właśnie chciałabym dorzucić do tego festiwalu. W związku z tym te półfinały odbędą się w moim studiu fotograficznym, gdzie będziemy nie tylko przeprowadzać jakieś fajne zajęcia wokalne, ale również, i to jest bardzo ważne, przygotujemy piosenkę finałową, która nazywa się Muzyki Moc, i właśnie wtedy z podziałem na jakieś role, na kwestie, tak, dla finalistów, wtedy już ustalimy, kto jakie będzie kwestie śpiewał. Będą też wzruszające słowa, bo powiem, że piosenka już wygraliśmy, trafiła do kompozytora i powiem, może kiedyś będziemy mogli tu powiedzieć na antenie, ale kompozytora związanego z Mławą, pozdrawiam go bardzo serdecznie, teksty do niego trafiły. I druga piosenka Muzyki Moc przygotuje ciechanowianin pan Michał Wojtusik, również kompozytor.
0: Wszystko lokalnie. Ale na wysokim poziomie, to jest ważne, prawda?
13: Lokalnie, ale jednak jeszcze właśnie dochodzą ci, którzy będą decydowali o tym, kto zajmie pierwsze miejsce, drugie, trzecie. Bo o tym, proszę Państwa, decyduje niezależne jury. Również tak samo jest w półfinałach. My nie ingerujemy. Mamy, proszę Państwa, czworo fantastycznych jurorów. Z Mławy pan Michał Gogolewski. Z Ciechanowa pan Michał Wojtusik. Z Półtuska pani Karolina Sawicka, a z Przasnysza pan Piotr Goliarz. Więc coś wspaniałego. Ci
0: to są
13: jurorzy,
0: wszyscy fachowcy od muzyki i śpiewu.
13: Tak, to są profesjonalni muzycy, którzy tym się zajmują.
0: Pani Alicjo, czy Ciechanów jest miastem muzycznych gwiazd? Można tak powiedzieć?
13: Oczywiście Ciechanów jest miastem muzycznych gwiazd, dlatego że mogliśmy nawet to zobaczyć podczas drugiej edycji, co potwierdziło udział Dody, która była przewodniczącą jury, Alicji Szemplińskiej, która wygrała pierwszą edycję festiwalu i w drugiej była muzyczną gwiazdą festiwalu, i również Kuba Grabowski, Quebene Fide, który też jest z Ciechanowa pochodzi i ufundował finalistom wejściówki na swój koncert. Więc dlatego nazywamy Ciechanów miastem muzycznych gwiazd, że tutaj pierwszą, jak gdyby, taką muzyczną drogę rozpoczynali Doda, Alicja Szemplińska i Quebene Fide.
0: I rozpoczną tę karierę na pewno kolejni finaliści festiwalu Hity Inaczej. Ja tylko dodam na koniec, że patronem medialnym jest również Radio 7 i również wśród nagród voucher o wartości 777 zł, jak na Radio 7 przystało, a finałowa, wielka gala finałowa jest za zaplanowana na 10 października, prawda? To jest też ważna cena.
13: Tak, oczywiście 10 października i tutaj pani pytała o nagrody, a jeszcze chcę tutaj właśnie może uzupełnić, że ta pani jurorka, o której mówiłam, nazywa się Karolina Ambroziak-Sawicka, i którą pozdrawiam. Natomiast jeśli chodzi o nagrody, one będą ufundowane jak zwykle przez mecenasa festiwalu, czyli Bank Spółdzielczy w Raciążu. Oczywiście na pewno Studio Fotograficzne Alicja również dorzuci jakieś vouchery. I oczywiście, proszę Państwa, dziękujemy serdecznie w tym momencie za voucher od Radia 7 na kwotę 777 zł.
0: Nie mogło, prawda?
13: Bardzo dziękuję.
0: Szanowni Państwo, wszelkie informacje, formularze zgłoszeniowe można znaleźć w mediach społecznościowych i tam odsyłamy na stronę właśnie organizatorów. Tymczasem Pani Alicjo, muszę już Pani podziękować. Ja wiem, że Pani mogłaby jeszcze długo, długo o tym festiwalu opowiadać bardzo ciekawych rzeczy, ale niestety czas antenowy się skończył. Bardzo Pani dziękuję. Słuchaczom przypomnę, moim i Państwa gościem była Alicja Gąsiorowska, dyrektor festiwalu, prezeska stowarzyszenia Wrzuć na Luz z kulturą i sztuką.
13: Dziękuję serdecznie i zapraszam na stronę www.hitinacie.pl. Śpiewasz, startuj. Zapraszamy.
0: Do usłyszenia. Barbara Ploch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 15 czerwca. W 1974 roku rozpoczęto budowę zalewu Ruda. W wyniku spiętrzenia wód górnego brzegu rzeki Mławki uzyskano akwen wodny o powierzchni około 24 hektarów. Zalew położony jest w granicach administracyjnych gminy Iłowo, Osada i Lipowiec Kościelny. W 1975 roku w Katedrze Płockiej Henryk Seweryniak otrzymał święcenia kapłańskie. Profesor nauk teologicznych, konsultor papieskiej rady do spraw krzewienia nowej ewangelizacji, były wikariusz w parafii świętego Antoniego w Żurominie.
3: Byłem wikariuszem w Żurominie. Tam, gdzie byłem, zawsze to zakładałem jakieś zespoły, jedne z pierwszych grup oazowych.
2: W 1994 roku rozegrana została ostatnia kolejka piłkarskiej pierwszej ligi. Mistrzostwo Polski zdobyła Legia Warszawa, a wraz z nią urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Marek Jóźwiak.
4: Po 24 latach Legia Warszawa po raz piąty w swojej historii mistrzem Polski.
2: W 2010 roku urodzony w Ciechanowie Leszek Ojrzyński podpisał dwuletnią umowę trenerską z Odrą Wodzisław Śląski, z której został zwolniony pod koniec września.
5: Powinniśmy bardziej się szanować, ja do siebie nie mam nic do zarzucenia.
2: Urodzili się w 1930 roku w Muchowie w gminie Przasnysz Alfred Borkowski, lekarz pulmonolog, pisarz, działacz społeczny, ordynator oddziału przeciwgruźliczego, a później ordynator oddziału chorób płuc szpitala w Ciechanowie. Prowadził powiatową przychodnię obwodową w Ciechanowie. Był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowie. Po reorganizacji podziału administracyjnego kraju zastępcą przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie. W tym mieście powołał Klub Pracy Twórczej. Zorganizował oddział Związku Literatów Polskich, członek założyciel Związku Literatów na Mazowszu oraz członek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Autor blisko 30 książek o tematyce regionalnej, biograficznej, dotyczących służby zdrowia oraz 11 zbiorów poezji. W 1993 roku obdarzono go tytułem Ciechanowianina Roku. Został odznaczony także medalem Promazowia. W 1972 roku Dorota Serwa, muzykolog i menedżer kultury, dyrektor Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, prowadziła wykłady z zakresu komunikacji medialnej na Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
6: Jeżeli tak jest, że mam sporo roboty, a wiem, że mam, no to żeby ją maksymalnie dobrze wykonać.
2: W 1991 roku w Ciechanowie Katarzyna Fetlińska, poetka, laureatka projektu Połów Poetyckie Debiuty, organizowanego przez wydawnictwo Biuro Literackie, poetka projektu Sfotografuj wiersz, zwierszuj fotografię. W 2012 roku został opublikowany jej debiutancki tom wierszy Glosolalia, za który była nominowana w ogólnopolskim konkursie literackim Złoty Środek Poezji.
7: Kiedy pytam Ewelinę, co chce jeść na urodziny, odpowiada, że cokolwiek byle z pomidorem, a urodziny ma w kwietniu. Więc cokolwiek trudno wymyślić.
2: W 2000 roku w Ciechanowie Konrad Pilitowski, piłkarz ręczny, rozgrywający.
8: Wygraliśmy tę wojnę nerwów, to był klucz do zwycięstwa, że wytrzymaliśmy nerwy, byliśmy bardziej skuteczni i udało się.
2: Zmarli w 1942 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Dachau ksiądz Michał Sadkowski. Urodził się w Dziektarzewie w gminie Baboszewo w powiecie płońskim. W 1945 roku w Iłowie-Osadzie w powiecie działdowskim Gustaw Kasprzyk, urodzony w Dźwierzni w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, pierwszy komendant Straży Ogniowej w Iłowie-Osadzie, wójt Narzymia w gminie Iłowo-Osada, poseł na sejmik powiatowy w Działdowie.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Morskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest wstępne porozumienie USA i Iranu. Podpisy w piątek. 6 tysięcy za miesiąc wakacji z wojskiem. Miejsca wciąż są. Nadmorskie restauracje, bary i kawiarnie przechodzą właśnie przedsezonowe kontrole. Agnieszka Trojanowska, BIS. Donald Trump ogłosił wstępne porozumienie pokojowe USA i Iranu, co potwierdził premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Premier Pakistanu zaznaczył, że porozumienie dotyczy natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Informację potwierdził wiceszef MSZ-u Iranu. Wstępne porozumienie ma być podpisane w piątek. Dużym zainteresowaniem cieszy się program Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
3: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt.
2: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań.
3: I rekruterzy z WCR-a kontaktują się, zapraszają, umawiają na badania psychologiczne, badania lekarskie.
2: Program skierowany jest głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Ukraina rozpoczyna dziś rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej. Wśród polskich polityków od lewa do prawa nie brak jednak głosów, że Polska musi w tej sytuacji twardo dbać o swój interes. O czym więcej, Tomasz Węsk.
4: Dla Polski obecność Ukrainy w Unii jest zagrożeniem przede wszystkim w kontekście jej wielkoobszarowego rolnictwa, mówi europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
5: Żadnej drogi na skróty.
4: Tobiasz Bochański z PiS-u rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy komentuje krótko.
5: Pierwszy warunek, pierwszy z licznych jest taki, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdą.
4: Senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna apeluje o wyważenie racji.
6: Bo im bardziej się dopominamy o uznanie zbrodni wołyńskiej, tym bardziej powinniśmy dawać więcej przestrzeni rozpoczęciu procesu integracji.
4: Według przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy dalsze rozszerzenie Unii to strategiczny wybór i najlepsza inwestycja w przyszłość.
2: Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma dziś zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany w sobotę w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni. W nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej 22 w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o samochód 75-latka. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, czyli tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą się setki turystów.
7: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
2: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Efektowne zwycięstwa Niemców i Szwedów na Mistrzostwach Świata i mała wpadka Holendrów w ich pierwszym meczu. Zacznę od końca i drużyny, która pozbawiła nas szans na grę w tym turnieju. Szwecja przed chwilą pokonała Tunezję aż 5-1. Mecz klamrą spiął pomocnik Brighton Yasin Ayari, strzelając pierwszą bramkę w 7, a ostatnią w 96 minucie, a po drodze do siatki trafiali jeszcze Aleksander Isak, Wiktor Jokeresz i Matias Svanberg. Gola dla Tunezji strzelił Omar Rekik. Jeszcze efektowniej mundial rozpoczęli Niemcy od rozbicia debiutanta, czyli Curaçao, aż 7-1. Choć przez chwilę było dość sensacyjnie, gdy w 21 minucie zespół z Karaibów strzelił gola na 1-1 za sprawą Livano Comenensi. Dla Niemców strzelali dwukrotnie Kai Havertz i po jednym razie Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown i Denis Undaf. Dużo więcej emocji przyniosły pozostałe dwa mecze. Holandia zremisowała 2-2 z Japonią, choć dwukrotnie prowadziła najpierw po golu Virgila van Dijka, a potem Crescencio Samervila. Ale najpierw wyrównał Keito Nakamura, a dwie minuty przed końcem meczu Daichi Kamada. I jeszcze dłużej kibice musieli czekać na rozstrzygnięcie w meczu Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem. Jedyny gol padł w 90 minucie, a strzelił go Amad Diallo. Życiowy sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP 250. W finale imprezy w Hertogenbosch pokonał rozstawionego z numerem drugim Australijczyka Alexa Demi minora 6-3, 2-6, 7-6.
0: No, myślę, że wszyscy wiedzą, jak trudny jest to przeciwnik, jak wyjątkowo wybiegany, więc żeby z nim w ogóle rywalizować, musiałem grać naprawdę bardzo dobre spotkanie, zwłaszcza, że w przeszłości grałem już z nim 2 razy i 2-krotnie pokonywał mnie dość pewnie. Wiedziałem, że muszę zagrać na bardzo wysokim poziomie i w sumie od początku tak było.
8: Dzięki wygranej Mike Szak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu. 7-krotny mistrz świata Lewis Hamilton z pierwszym triumfem w barwach Ferrari. Brytyjczyk wygrał wyścig o Grand Prix Katalonii, 7. rundę mistrzostw świata. Na torze pod Barceloną na podium stanęli także jego rodacy George Russell z Mercedesa i obrońca tytułu Lando Norris z McLarena.
9: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
10: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Dużo chmur z większymi przejaśnieniami. Taki mamy początek tygodnia. Dziś po południu rozpogodzenia mają pojawić się na południu Polski. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach do 14 stopni na Suwalszczyźnie, do 18 w centrum i 20 na zachodzie i południowym wschodzie.
10: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
9: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama. Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Most w budowie i utrudnienia dla kierowców. Przebudowa drogi Zielona Gościszka. Nowa szefowa schroniska w Pawłowie. Konkurs rozstrzygnięty jednogłośnie. Miejsce w krajowej czołówce. Sukcesy uczennicy z Działdowa. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Prace przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Zielona Gościszka są zaawansowane. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Na remontowanym fragmencie ruch odbywa się wahadłowo, a przejazdem kieruje sygnalizacja świetlna. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji jest rozbiór starego przepustu i budowa nowego mostu. Modernizacja obejmuje blisko 3-kilometrowy odcinek drogi. Jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów, a w Gościszce powstanie nowy chodnik. W ramach zadania wykonane zostaną również zjazdy do posesji, odwodnienie pasa drogowego, pobocza oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. Wartość inwestycji przekracza 6 milionów złotych. Ponad 4 miliony złotych pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie roku. Marta Kurowska została wybrana na stanowisko kierownika schroniska dla zwierząt w Pawłowie koło Ciechanowa. Komisja konkursowa jednogłośnie wskazała ją jako najlepszą kandydatkę. Funkcję obejmie po zakończeniu okresu próbnego, który rozpocznie się w sierpniu. Nowa kierownik od wielu lat angażuje się w pomoc bezdomnym zwierzętom. Jest związana z wolontariatem działającym na rzecz psów i kotów w Pułtusku. Uczestniczyła w akcjach adopcyjnych, zbiórkach darów oraz interwencjach dotyczących zaniedbań wobec zwierząt. Działała także w Społecznej Komisji do Spraw Ochrony Zwierząt, gdzie współpracowała przy tworzeniu i monitorowaniu lokalnych programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Ze schroniskiem w Pawłowie związana jest od lat jako wolontariuszka. Koordynowała pracę innych społeczników, organizowała pomoc dla placówki oraz akcje wsparcia dla zwierząt w okresie zimowym. Jak podkreślają osoby zaangażowane w działalność schroniska, dobrze zna jego codzienne funkcjonowanie i potrzeby przebywających tam zwierząt. Wolontariusze i osoby wspierające placówkę liczą, że doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy społecznej przełoży się na dalszy rozwój schroniska i poprawę warunków dla jego podopiecznych. Weronika Krajewska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Działdowie zajęła 5. miejsce w finale centralnym ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Uczennica rywalizowała w kategorii klas 1-4 szkół podstawowych. Finał konkursu odbył się w Częstochowie. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, zasad bezpieczeństwa oraz funkcjonowania służb pożarniczych. Aby znaleźć się w ogólnopolskim finale, Weronika pomyślnie przeszła eliminacje miejskie, powiatowe i wojewódzkie. Ostatecznie uplasowała się w ścisłej krajowej czołówce młodych znawców tematyki pożarniczej. Do konkursu uczennicę przygotowywała nauczycielka Elżbieta Rutkowska. Sport. Mławianka Mława wchodzi w okres przygotowawczy. Sezon 2025-2026 zakończył się utrzymaniem w rozgrywkach trzeciej ligi. Dowiedzieliśmy się, że skład już teraz uległ niemałym zmianom. Zarząd Dumy Zawkrza od pewnego czasu stara się o utrzymanie w zespole kluczowych zawodników, którym nierzadko były przedstawiane oferty gry w wyższych klasach rozgrywkowych. Drużyna ogłosiła już przedłużenie kontraktów z Michałem i Mateuszem Stryjewskimi, Piotrem Piotrowskim, Robertem Majewskim, Kacprem Zielskim i Piotrem Karwowskim. Redakcja Radia 7 dowiedziała się, że z biało-zielonymi koszulkami pożegnają się Milan Basler, Gleb Rowdo, Tomasz Szczepaniak i Dominik Stanny. Zespół jednak jest przygotowany na straty i już prowadzi rozmowy z potencjalnymi kandydatami na zastępstwo, mówi szkoleniowiec Mławianki Mława Marek Gołębiewski.
3: Uzależnione wzmocnienia będą też od tego, kogo zostawimy, kogo będziemy mogli jeszcze z tej starej kadry zostawić i gdzie te będą braki, będziemy uzupełniać. Mam wiele rozmów i zarząd tak samo prowadzimy z zawodnikami.
2: Mławianka ma również pomysłowy sposób na znalezienie nowych reprezentantów, organizując mecz dla młodzieżowców. Ma on pomóc wyłonić odpowiednich graczy dostępnych do sprowadzenia niewielkim kosztem.
3: Robimy 2 lipca taki ciekawy projekt jak mecz dla młodzieżowców. Myślę, że już się zgłosiło kilkunastu, więc myślę, że to będzie duża liczba, więc trzeba będzie dobrze się przyjrzeć i chcemy jak największą ilość tych młodych chłopaków, przede wszystkim Polaków, wyłapać, żeby dać im szansę.
2: Nowy sezon trzeciej ligi rozpocznie się 1 sierpnia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
4: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2 w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.

0: Czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
2: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zmasowany nocny atak Rosji na dwa największe ukraińskie miasta. Czy ograniczyć liczbę mieszkańców zdecydowali Szwajcarzy w referendum. Wakacyjna przygoda życia plus wynagrodzenie. Wojsko rekrutuje chętnych na szkolenie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, Kijów i Charków ubiegłej nocy. W obu miastach po atakach wybuchły pożary.

0: Trwają akcje gaśnicze i ratunkowe. Jest przełom w konflikcie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Oba kraje zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Obie strony deklarują natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych, przekazał premier Pakistanu, który mediował w tych rozmowach. Doniesienia potwierdził też Donald Trump za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ale porozumienie między Waszyngtonem a Teheranem jeszcze nie oznacza pełnego pokoju, mówi Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints i zauważa, że już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie cieśniny Ormus.
1: Trump stwierdził, że ropa ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
0: W piątek w Szwajcarii ma dojść do oficjalnego podpisania porozumienia. Z informacji przekazywanych wcześniej przez Biały Dom wynika, że wstępne porozumienie ma dotyczyć 60 dni. Szwajcarzy najprawdopodobniej odrzucili pomysł ograniczenia liczby mieszkańców kraju do 10 milionów. Wstępne wyniki wczorajszego referendum wskazują, że prawie 53% głosujących odrzuciło wniosek skrajnie prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej. Frekwencja w referendum przekroczyła 57%, ale Szwajcarzy do ostatniej chwili w tej sprawie byli podzieleni.
2: Nie obawiam się, że inicjatywa przejdzie, ale fakt, że prawie 50% głosujących uważają za dobrą, musimy działać i musimy potraktować niektóre z tych obaw poważnie. Nadchodzi czas, kiedy trzeba zaakceptować, że muszą istnieć jakieś granice.
0: Ograniczenie liczby ludności wiązałoby się z wymówieniem przez Szwajcarię w ciągu 2 lat m.in. porozumienia o wolnym przepływie osób z Unii Europejskiej. Syn przeszłej królowej usłyszy dziś wyrok m.in. w sprawie gwałtów. To głośna sprawa z Norwegii. Dotyczy syna szykującej się do objęcia tronu Norwegii księżnej Mette Marit. Po prawie 3 miesiącach od ostatniej rozprawy sąd w Oslo ogłosi wyrok w sprawie 29-letniego Mariusa. To najstarszy syn księżnej z jednego z jej poprzednich związków. Prokuratura zarzuca mu gwałty, przemoc i udział w handlu narkotykami i żąda dla niego 7 lat i 7 miesięcy więzienia. 6 000 zł za niecały miesiąc wojskowego szkolenia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej, a akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w ciągu kilku dni. Zgłaszali się młodzi dorośli niezależnie od płci, mówi podpułkownik Michał Napierała.
3: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
0: Do programu można zgłosić się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem. Program jest skierowany głównie do osób między 18 a 35 rokiem życia.
4: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Strzelili w debiucie gola i świętowali, jakby wygrali cały turniej, mimo że doznali bolesnej porażki. Piłkarze Curaçao przegrali swój pierwszy mecz na mundialu aż 1-7, bo Niemcy byli bezlitośni. W drugim meczu w tej grupie Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0 po golu w 90 minucie. W grupie F turniej efektownie rozpoczęli Szwedzi, wygrali z Tunezją aż 5-1, z kolei Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Dziś pierwsza kolejka w grupach G i H, już o 18:00 Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Trener Luis La Fuente zapowiedział, że Lamine Yamal jest gotowy do gry, ale od początku na pewno dziś nie zagra, mimo że to bardzo ważny mecz.
6: To
5: z wielu powodów najważniejsze spotkanie dla nas na tym mundialu. Jako sportowcy wiemy, że wyścig trzeba zacząć z pewnością siebie, co niekoniecznie oznacza natychmiastowe wysunięcie się na prowadzenie. Mało prawdopodobne, by maraton wygrał ktoś, kto prowadzi od samego startu, ale w ten sposób wysyła się sygnał pewności siebie i siły. I właśnie o to chodzi w meczu otwarcia. Dzięki temu w kolejnych spotkaniach zawodnicy będą się czuć znacznie swobodniej. W drugim meczu w tej grupie Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem o północy. O 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, a o 3:00 w nocy Iran z Nową Zelandią. Piłkarze ręczni Barcelony triumfatorami Ligi Mistrzów w finale wygrali z Fixe Berlin 37-34. Trzecie miejsce zajął ubiegłoroczny triumfator SC Magdeburg, pokonując Allborg 32-26. Turniej finałowy tradycyjnie odbył się w Kolonii. Hokeiści Carolina Hurricanes po raz drugi zdobyli Puchar Stanleya równo 20 lat po pierwszym triumfie. Dziś wygrali na wyjeździe z Vegas Golden Knights 3-0, a całą rywalizację wygrali 4-2. JKM Grudziądz wciąż w świetnej formie w różowej ekstralidze. Lider rozgrywek pokonał Falubas Zielona Góra 54-36 i zdobył punkt bonusowy, bo na wyjeździe też był lepszy. Ostatni mecz tej kolejki pomiędzy Spartą Wrocław i Stalą Gorzów został przełożony na 23 czerwca. I jeszcze kolarstwo, bo za nami próba generalna przed Tour de France, czyli Tour Auvergne-Rhône-Alpes, znany do niedawna pod nazwą Criterium du Dauphiné. Wyścig wygrał Meksykanin Isaac del Toro. Zwycięstwo zapewnił sobie triumfując na ostatnim, 8. etapie.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Pogoda. Początek tygodnia pochmurny, z większymi przejaśnieniami, dopiero po południu rozpogodzenia i głównie na południu Polski. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie kraju. A na termometrach dziś do 14 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum do 18, miejscami do 20, na zachodzie i południowym wschodzie do 21.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: kapelusz przed pocztą zdejm.
1: Reklama.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
4: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe, naprawdę słodkie miejsce.
5: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
4: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
5: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
4: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
6: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
7: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
8: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
1: Reklama.
9: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przebudowa ulicy i lepszy dojazd. Prace ruszyły w Działdowie. Lemoniada dla bezdomnych psów. Ponad 1200 zł zebrane. Mławianka bez prezesa Marcin Tomczyk odchodzi ze stanowiska. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Rozpoczął się remont ulicy Świętego Wojciecha w Działdowie. To jedna z ważniejszych dróg w mieście, prowadząca do szkoły, hali widowiskowo-sportowej, kościoła i cmentarza parafialnego. Prace obejmą frezowanie dotychczasowej nawierzchni, rozbiórkę chodników i zjazdów oraz wykonanie nowej jezdni. Powstaną także nowe chodniki i wjazdy do posesji. Modernizacja obejmie odcinek o długości 300 metrów. Połowę kosztów pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta Działdowa. Zespół szkół w Syberii przejdzie modernizację. Burmistrz Lubowidza Jarosław Czapliński oraz skarbnik Anna Krajewska podpisali umowę na realizację inwestycji. Prace obejmą dostosowanie kotłowni do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz przebudowę schodów wejściowych. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników placówki. Wartość podpisanej umowy wynosi blisko 200 tysięcy złotych. Modernizacja rozpocznie się po zakończeniu roku szkolnego. Zgodnie z harmonogramem prace mają zakończyć się do 20 sierpnia. Dziesięcioro dzieci z Żuromina i Wiadrowa postanowiło pomóc podopiecznym przytuliska Cztery Łapy w Żurominie. Uczniowie przygotowali charytatywną akcję, podczas której sprzedawali własnoręcznie przygotowaną lemoniadę. Młodzi wolontariusze ustawili stoiska przy drogach w swoich miejscowościach. Przygotowali również plakaty informujące, że dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc zwierzętom. W przygotowaniu napojów wspierali ich rodzice. Dzieciom szkoda jest bezdomnych zwierząt, mówi uczestniczka akcji Iga z trzeciej klasy.
3: No bo pieski same siedzą w schronisku i my pomyśleliśmy, że można im coś zaproponować. Na przykład pieski jak siedzą same, to potrzebują koców, karmy i ładnych klatek. To pomyśleliśmy, że pieniądze przeznaczymy właśnie na takie różne rzeczy dla piesków.
2: Dla zwierząt można sobie czegoś odmówić, mówią dzieci.
4: Bo lubimy pieski.
3: I nam szkoda było po prostu tego oddawać na jakieś pizze czy coś. Wolimy, żeby pieski bardziej fajnie sobie żyły i się dobrze bawiły też.
5: Żeby ludzie adoptowali psy.
2: Akcja zakończyła się dużym sukcesem. Dzieci zebrały ponad 1200 zł. Całą kwotę przekazały podczas wczorajszego festynu w szkole podstawowej numer 1 w Żurominie na ręce sekretarz przytuliska Magdaleny Wieczorkiewicz. To właśnie dzieci zdecydują, na co zostaną przeznaczone zebrane pieniądze. Sport. Mławianka Mława przechodzi zmiany po sezonie zakończonym utrzymaniem w Betclic trzeciej lidze. Swój angaż w zespole zakończył tym razem nie zawodnik, a prezes drużyny Marcin Tomczyk. Objął on pieczę nad klubem we wrześniu 2023 roku, tuż po rozgrywkach zakończonych na fantastycznym 8. miejscu w klasyfikacji. Od tego czasu ściągnął do zespołu kolejnych trenerów w postaci Michała Kolanowskiego, Dominika Bednarczyka i Marka Gołębiewskiego, którego działania pozwoliły Dumie Zawkrza pozostać na aktualnym poziomie rozgrywkowym. Kibice pożegnali prezesa licznymi podziękowaniami w mediach społecznościowych, co świadczy o dobrze wykonanej misji.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór. GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla Twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromini oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment 487. Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas

0: Zbliża się godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polacy chcą uregulowania cen paliw. Rząd zapowiada koniec programu. Znów burze i silny wiatr są nowe ostrzeżenia dla części kraju. Przed zlotem fanów Ani z Zielonego Wzgórza dziś odbędzie się casting dla najwierniejszych miłośników tej prozy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Za paliwo na stacjach kierowcy zapłacą tyle samo co w weekend. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić maksymalnie 6 zł i 4 grosze, oleju napędowego 6,40. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo obowiązuje jeszcze do 30 czerwca, a jak wynika z badania Instytutu Polster, zdecydowana większość, bo 78% ankietowanych Polaków chce przedłużenia pakietu ceny paliwa niżej. Natomiast rząd zapowiada, że nie będzie przedłużał programu CPN, a kierowcy przyznają, że nie są na to gotowi.
3: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
4: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
5: Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
2: Według szefa rządu Donalda Tuska decyzja ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego. Do jego podpisania ma dojść w piątek w Szwajcarii. Porozumienie ma oznaczać koniec blokady irańskich portów, otwarcie ciśniny Ormus oraz zakończenie operacji wojskowych w Libanie.

0: Prawdziwy sprawdzian dla obu stron dopiero przed nami, mówi dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bo zgodnie z porozumieniem przez najbliższe 60 dni strony mają usiąść do stołu i negocjować m.in. kwestie irańskiej bomby atomowej.
1: Czy to się wydarzy w przeciągu tych 60 dni? Wydaje się, że jest na to duża szansa, szczególnie ze względu na to, że obie strony konfliktu są już tym konfliktem zmęczone. Iranowi się on, jakby jego dalsze prowadzenie się nie opłaca, dlatego że Iran jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej.
0: W piątek w Szwajcarii na ceremonii podpisania porozumienia z Iranem możliwa jest obecność Donalda Trumpa, który dziś wybiera się do Francji na szczyt G7. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alerty burzowe obowiązują przez cały dzień w 7 województwach na północy kraju. Surową karę dostał kierowca, który w piątek wjechał na przejazd kolejowy w Ostródzie i wyłamał szlaban. Drogówka wręczyła mu mandat w wysokości 3000 zł. Z miejsca pracownicy kolei przystąpili do naprawy zapory. Coroczny zlot fanów Ani z Zielonego Wzgórza szykuje się w Zielonej Górze. Przed oficjalnym wydarzeniem odbędzie się casting do czytania tej sztuki.
2: Jeżeli ktoś czuje się dobrze na scenie albo marzy o występie scenicznym, a do tego kocha Anię z Zielonego Wzgórza, to zapraszamy serdecznie do udziału w tym castingu, który nie będzie miał charakteru konkursu, a bardziej charakter zabawy. Dlatego też prosimy bardzo o luźny styl, o przygotowanie sobie fragmentu książki Ania z Zielonego Wzgórza.
0: Zaprasza Anna Urbańska z Lubuskiego Laboratorium Książki. Casting już dziś od 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze.
3: To są wiadomości Radia 7.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Bolesna lekcja futbolu. Debiutujący na Mistrzostwach Świata Curaçao przegrało z Niemcami aż 1-7. I tak możemy być dumni, uważa selekcjoner Dick Advokat. Ostatecznie i tak będziemy szczęśliwi, że byliśmy częścią największego turnieju piłkarskiego na świecie. Spodziewaliśmy się, że osiągniemy więcej. Nie udało się. Oni byli bardzo mocni. Straciliśmy kilka łatwych bramek, ale nie załamujemy się. Nie ma nic wstydliwego w tym wyniku. Myślę, że możemy jeszcze sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu. W drugim meczu w tej grupie Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. W grupie F Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a Szwecja, która zatrzasnęła nam przed nosem drzwi do mundialu, efektownie wygrała z Tunezją 5-1. A co dziś na mundialu? O 18:00 Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W drugim meczu w tej grupie o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem. O 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, a o 3:00 w nocy Iran z Nową Zelandią. Kapitalny turniej Kamila Majchrzaka, nasz tenisista, wygrał na trawie w Hertogenbosch imprezę rangi ATP 250. To największy sukces w jego karierze. Po drodze pokonał 3 najwyżej rozstawionych tenisistów. W finale ograł Australijczyka Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6.
5: No ciężko mi tak opisać moje emocje, które mną targają. No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Jest to piękny urywek mojej kariery i tego, co przeszedłem ja i przeszli moi najbliżsi i mój team.
4: Majchrzak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu tenisistów. 2 zwycięstwa i 2 porażki to bilans polskich siatkarzy w pierwszym turnieju Ligi Narodów w chińskim linii. Nasz zespół wygrał z Kubą 3-0, a potem przegrał po tiebreakach ze Słowenią i Japonią, a na koniec wygrał 3-2 z Ukrainą. W tabeli biało-czerwoni są na 7. miejscu, z kompletem zwycięstw prowadzą Brazylia i Japonia. 2 srebrne medale w K1 i K2 kobiet na 500 metrów i brąz Wiktora Głazunowa w C1 na 5000 metrów to dorobek polskich kajakarzy w ostatnim dniu Mistrzostw Europy w portugalskim Montemore. W 2 kobiecych medalach udział miała Anna Puławska, bo płynęła także w dwójce z Martyną Klat. W sobotę Polacy wywalczyli złoto, srebro i 2 brązowe medale.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
0: Pogoda! Poniedziałek przywitał nas dużym zachmurzeniem, miejscami także opadami deszczu i taki będzie cały dzień. Po południu rozpogodzenia możliwe na południu Polski, w centrum także po południu ma się zrobić pogodnie. A na termometrach dziś do 14 stopni na północnym wschodzie, do 18 w centrum i 21 na zachodzie i południowym wschodzie.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama. Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Bułka maryśka 60 gramów, wypiekana na miejscu. Pakiet grillowy 10 sztuk w cenie 9,99. Taniej o 23%. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
3: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 15 czerwca. W 1974 roku rozpoczęto budowę zalewu Ruda. W wyniku spiętrzenia wód górnego brzegu rzeki Mławki uzyskano akwen wodny o powierzchni około 24 hektarów. Zalew położony jest w granicach administracyjnych gminy Iłowo, Osada i Lipowiec Kościelny. W 1975 roku w Katedrze Płockiej Henryk Seweryniak otrzymał święcenia kapłańskie. Profesor nauk teologicznych, konsultor papieskiej rady do spraw krzewienia nowej ewangelizacji, były wikariusz w parafii świętego Antoniego w Żurominie.
3: Byłem wikariuszem w Żurominie. Tam, gdzie byłem, zawsze to zakładałem jakieś zespoły, jedne z pierwszych grup oazowych.
2: W 1994 roku rozegrana została ostatnia kolejka piłkarskiej pierwszej ligi. Mistrzostwo Polski zdobyła Legia Warszawa, a wraz z nią urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Marek Jóźwiak.
4: Po 24 latach Legia Warszawa po raz piąty w swojej historii mistrzem Polski.
2: W 2010 roku urodzony w Ciechanowie Leszek Ojrzyński podpisał dwuletnią umowę trenerską z Odrą Wodzisław Śląski, z której został zwolniony pod koniec września.
5: Powinniśmy bardziej się szanować. Ja do siebie nie mam nic do zarzucenia.
2: Urodzili się w 1930 roku w Muchowie w gminie Przasnysz Alfred Borkowski, lekarz-pulmonolog, pisarz, działacz społeczny, ordynator oddziału przeciwgruźliczego, a później ordynator oddziału chorób płuc szpitala w Ciechanowie. Prowadził powiatową przychodnię obwodową w Ciechanowie. Był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowie. Po reorganizacji podziału administracyjnego kraju zastępcą przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie. W tym mieście powołał Klub Pracy Twórczej. Zorganizował oddział Związku Literatów Polskich, członek założyciel Związku Literatów na Mazowszu oraz członek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Autor blisko 30 książek o tematyce regionalnej, biograficznej, dotyczących służby zdrowia oraz 11 zbiorów poezji. W 1993 roku obdarzono go tytułem Ciechanowianina Roku. Został odznaczony także medalem Promazowia. W 1972 roku Dorota Serwa, muzykolog i menedżer kultury, dyrektor Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, prowadziła wykłady z zakresu komunikacji medialnej na Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
6: Jeżeli tak jest, że mam sporo roboty, a wiem, że mam, no to żeby ją maksymalnie dobrze wykonać.
2: W 1991 roku w Ciechanowie Katarzyna Fetlińska, poetka, laureatka projektu Połów Poetyckie Debiuty, organizowanego przez wydawnictwo Biuro Literackie, poetka projektu Sfotografuj wiersz, zwierszuj fotografię. W 2012 roku został opublikowany jej debiutancki tom wierszy Glosolalia, za który była nominowana w ogólnopolskim konkursie literackim Złoty Środek Poezji.
7: Kiedy pytam Ewelinę, co chce jeść na urodziny, odpowiada, że cokolwiek, byle z pomidorem, a urodziny ma w kwietniu. Więc cokolwiek trudno wymyślić.
2: W 2000 roku w Ciechanowie Konrad Pilitowski, piłkarz ręczny, rozgrywający.
8: Wygraliśmy tę wojnę nerwów, to był klucz do zwycięstwa, żeby trzymaliśmy nerwy, byliśmy bardziej skuteczni i udało się.
2: Zmarli w 1942 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Dachau ksiądz Michał Sadkowski. Urodził się w Dziektarzewie w gminie Baboszewo w powiecie płońskim. W 1945 roku w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim Gustaw Kasprzyk, urodzony w Dźwierzni w gminie Iłowo Osada w powiecie działdowskim, pierwszy komendant Straży Ogniowej w Iłowie Osadzie, wójt Narzymia w gminie Iłowo Osada, poseł na sejmik powiatowy w Działdowie.

0: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młaskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
3: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burza i silny wiatr przed pogodą, ostrzega IMGW. Syn księżnej skazany na więzienie zdecydował sąd w Norwegii. Iran zagra najbliższej nocy w mundialu w kraju, z którym wciąż jest w stanie wojny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy Polski ostrzega Instytut Meteorologii. IMGW wydał alerty burzowe dla 7 województw na północy kraju, a dla powiatów nadmorskich alerty przed wiatrem. Dziś jeszcze zagrzmieć może w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Lokalnie może spaść grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu. Wyrok 4 lat więzienia za gwałty i znęcanie się usłyszał syn księżnej Norwegii, która szykuje się do objęcia tronu. 29-letni Mariusz Borg-Heibe to najstarszy syn księżnej koronnej Mette Marit z jednego z jej poprzednich związków jeszcze sprzed małżeństwa z następcą tronu, księciem Hakonem. Mariusz nie ma tytułu królewskiego i nie pełnił oficjalnych funkcji. Poza karą pozbawienia wolności sąd orzekł wobec mężczyzny 2-letni zakaz kontaktu z jedną ze skarżących kobiet oraz zasądził odszkodowania na rzecz 4 innych kobiet. Wstrzymanie działań wojennych, otwarcie cieśniny Ormus to założenia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem i Teheranem. Kolejne założenia to Iran bez broni atomowej, ale też bez części nałożonych na niego sankcji. Amerykanie i Irańczycy mają podpisać porozumienie w piątek w Szwajcarii. Wcześniej na ten temat w Zatoce będą rozmawiać liderzy państw G7 podczas rozpoczynającego się dziś we Francji szczytu. A zanim dojdzie do podpisania porozumienia, po raz pierwszy w historii piłkarskich mistrzostw świata dojdzie do meczu, w którym jeden z uczestników jest w stanie wojny z krajem gospodarzem. Mimo zawarcia wstępnego porozumienia pokojowego, mecz Iranu w Los Angeles wzbudza dużo emocji.

0: informacji, o czym Michał Waszkiewicz.
1: Iran długo wahał się, czy na turniej w ogóle przyjechać. Gdy już decyzja zapadła, okazało się, że nie wszyscy członkowie sztabu mogą liczyć na wizy. Dlatego mimo, że Iran swoje mecze ma rozegrać w Stanach Zjednoczonych, to przeniósł bazę treningową do Tijuany. Początkowo władze USA zgodziły się na wjazd Iranu do kraju tylko w dniu meczu. Ostatecznie mogli oni przylecieć do Los Angeles dzień wcześniej. Autokar z lotniska do hotelu był eskortowany, a na kilku odcinkach jezdni odgrodzono drutem kolczastym. Niby miało nie być manifestacji, ale jednak małe grupy mieszkające w Kalifornii Irańczyków dały o sobie znać, protestując, tyle że przeciwko irańskiemu reżimowi. Jeśli takie polityczne manifestacje pojawią się na stadionie, piłkarze mają zejść z boiska. Trener tego jednak nie potwierdził, bo na konferencji prasowej stopowano każde pytanie wykraczające poza sprawy meczowe.
0: Iran w nocy polskiego czasu zagra z Nową Zelandią. Krótko po meczu zespół poleci z powrotem do swojej bazy w Meksyku. I na koniec tenis. Kamil Majchrzak wywalczył pierwszy tytuł w karierze i z miejsca awansował dziś z 76. pozycji na najwyższą w karierze 47. To efekt triumfu Majchrzaka w turnieju rangi ATP we wczorajszym finale w holenderskim Schertogenbosch, gdzie wygrał z 6. w rankingu Australijczykiem Alexem de Minaurem. Na czele rankingu kobiet pozostaje 95. tydzień z rzędu Białorusinka Aryna Sabalenka, ale Magdalinet po awansie do półfinału turnieju w Holandii przesunęła się na 48. miejsce. Wśród Polek wyżej od Linet klasyfikowana jest finalistka French Open Maja Chwalińska, która zachowała 21. pozycję, a także Magdalena Fręch, która zanotowała nieznaczny spadek na 45. miejsce. Iga Świątek nadal zajmuje 3. pozycję.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Reklam.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Bułka maryśka 60 gramów, wypiekana na miejscu. Pakiet grillowy 10 sztuk w cenie 9,99. Taniej o 23%. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
4: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
3: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
4: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
3: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
5: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena tylko 50 zł netto za tonę.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Reklam.

0: Zbliża się godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ludzkie płody na działce lekarki. Kobieta trafiła do aresztu. Rosjanie zniszczyli kijowski klasztor. Dach stanął w płomieniach. Trudne początki debiutanta na mundialu. Curaçao walczyło dzielnie, ale tylko na początku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi obecnie prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące, a środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. Jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
3: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeksu etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
2: 57-letnia lekarka w prokuraturze usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Kobiecie grozi nawet 12 lat więzienia. Zbombardowanie przez Rosję prawosławnego ukraińskiego klasztoru Ławry Peczeskiej w Kijowie jest równoznaczne ze zbombardowaniem katedry Notre Dame. To nie do przyjęcia, powiedział komentując atak szef francuskiego MSZ-u Jean-Noël Barrot. Dodał, że zeszłej nocy Rosja Władimira Putina po raz kolejny pokazała skalę swojego okrucieństwa, przeprowadzając zmasowany atak na klasztor wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ławra Peczerska stanęła w płomieniach po uderzeniu dronem. Według dyrekcji klasztoru ikony i inne cenne przedmioty udało się uratować. Rosja tej samej nocy zaatakowała także Charków. Zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. 4 starsze osoby należące do tej samej rodziny zginęły w pożarze kontenera mieszkalnego w północno-zachodniej Grecji w miejscowości Konica. Przyczyna tragedii nie została jeszcze ustalona. Rodzina mieszkała w kontenerze przydzielonym jej po trzęsieniu ziemi, które dotknęło ten region Grecji 30 lat temu. W sumie ponad 26 lat w internecie spędzi przeciętny Polak w trakcie swojego życia. To najnowsze badania firmy NordVPN i wynik wyższy o blisko 3 lata niż jeszcze podczas badań sprzed 4 lat. To oznacza, że internetowi oddamy 1/3 swojej egzystencji, zakładając średnią długość życia wynoszącą 79 lat. Najwięcej czasu w internecie Polacy spędzają na słuchaniu muzyki, blisko 6 godzin tygodniowo, oraz na oglądaniu filmów i wideo. Kolejne jest przeglądanie mediów społecznościowych oraz maratony serialowe i filmowe. Autorzy badania wskazują, że granica między prawdziwym życiem a życiem online praktycznie przestała istnieć. Mundialowy Kopciuszek raczej nie zostanie królową balu. Curaçao w swoim historycznym pierwszym meczu na piłkarskich mistrzostwach świata dostało mocną lekcję futbolu od Niemców, przegrywając 1-7. Lekcję dostali także Tunezyjczycy od Szwedów. Wynik Polaków mocno interesował, o czym Michał Waszkiewicz.
4: To mogliśmy być my. To nas gracze trzech koron wyeliminowali w barażach i na mundial przyjechali w wybornej formie. Albo rywale w koszmarnej, zobaczymy. W każdym razie Szwedzi rozbili Tunezję 5-1. Efektownie? Niemcy.

0: Wszyscy uśmiechają się tylko pod nosem, bo rozbili Curaçao aż 7-1. Co ciekawe, wyprzedzili dzięki temu Brazylię i są o te wczoraj najskuteczniejszą mundialową drużyną w historii.
1: To szybko jeszcze uzupełnia. Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe, naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
3: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
4: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
5: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
6: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
8: Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Bułka Maryśka, 60 gramów, wypiekana na miejscu. Pakiet grillowy, 10 sztuk w cenie 9,99. Taniej o 23%. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie, Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 duży parking.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zakończono przeszukiwanie posesji w Lutoryżu, gdzie odkryto płody. Jest porozumienie USA-Iran, eksperci czekają z entuzjazmem. Ceny truskawek znowu mogą wzrosnąć, głównie przez pogodę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zakończyła przeszukiwanie posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na byłej działce patomorfolożki Magdaleny H. znaleziono 32 ludzkie płody. Śledczy przez kilka dni przesiewali każdą partię ziemi na 5-arowej działce. Magdalena H. podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała szczątki, a także dziesiątki tysięcy próbek medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
3: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
2: Sąd aresztował 57-letnią kobietę na 3 miesiące. Równolegle samorząd lekarski wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie kobiety, mówi rzecznik Jakub Kosikowski.
4: Z jakiego powodu ktoś zabiera posekcyjne tkanki ludzkie, w tym wypadku płody, do domu i zakupuje w ogródku? Także to dla nas jest niewyobrażalna, powiem szczerze, sytuacja.
2: Prokuratura sprawdza, skąd pochodziły płody i czy kobieta działała sama. Magdalenie H. grozi do 12 lat więzienia. Wstrzymanie działań wojennych i otwarcie cieśniny Ormus to założenia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. Nie oznacza to jeszcze pełnego pokoju, mówi Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie do cieśniny Ormus.
5: Trump stwierdził, że ropa powinna zacząć, ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo

0: Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
1: Po informacji o porozumieniu staniała ropa naftowa. Baryłka Brent kosztuje około $80. A teraz o cenach owoców. Wiosenne przymrozki, zdaniem plantatorów, zaszkodziły zbiorom truskawek. Początek czerwca pozwolił jednak na odwrócenie sytuacji. Teraz spadek temperatur i deszczowa aura mogą znów spowodować kolejny wzrost cen.
2: Już teraz przez ostatnie 10 dni mieliśmy największy wysyp wszystkiego. Teraz mamy niskie temperatury. To za nisko jest, żeby to było tego dużo. A w tej chwili cena hurtowa jest od 16 do 25 zł za łubiankę dwukilową. W detalu musimy się trochę przestawić, bo się klienci przyzwyczaili trochę taniej, ale w tej chwili sprzedajemy po 12 zł za kilo.
1: Na najniższe ceny przyjdzie poczekać do lipca, kiedy tradycyjnie przypada szczyt sezonu truskawkowego. Burze na północy Polski i silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 7 województw. Od północy po północną część Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Burzom towarzyszy silny wiatr i silne opady deszczu, lokalnie grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu. Turyści i mieszkańcy na Warmii i Mazurach mogą zobaczyć w najbliższym czasie kolumny wojskowe. To ćwiczenia. Ważne, by nie publikować w internecie zdjęć, bo mogą być one wykorzystywane przez obce służby. Wielka Brytania chce dołączyć do państw z barierą wieku dla mediów społecznościowych. Młodzież poniżej 16 lat nie będzie mogła z nich korzystać. Taki plan ma premier Keir Starmer. Każdy rodzic widzi to na własne oczy. Media społecznościowe sprawiają, że dzieci są nieszczęśliwe, uzasadnia Starmer.

0: Reklama. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
2: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez. Bo tylko...

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Reklama.
6: Radio 7.
7: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff we'll pump up the sound system, cause we're going to...

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź Galanterię Przestrzeni Inspirowanej Harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Kastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
3: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smooth Gas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smoothgas.pl. Smooth Gas. Twoje źródło ciepła.
6: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
3: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
4: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
3: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
4: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
3: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strzały w Białej Podlaskiej. Zginął mężczyzna. Policja ściga napastnika. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem na gali sztuk walk. Ukraina i Mołdawia zaczęły formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwa obława na sprawcę strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Policja ustala, kim są ofiara i sprawca. Co na razie wiadomo w tej sprawie, próbuje się dowiedzieć Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Informacji na temat tego zdarzenia jest na razie niewiele. Wiadomo, że doszło do niego na osiedlu Jagiellońskim w Białej Podlaskiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską, za pawilonami handlowymi, niedaleko od miejscowego szpitala. Policja informuje, że nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Mimo szybkiej reakcji ratowników i lekarzy, życia mężczyzny nie udało się uratować. Wystawione są posterunki blokadowe, trwają też kontrole pojazdów i penetracja terenu. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub cokolwiek mogą o nim wiedzieć, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112. Informacje, to jest kluczowe, można przekazywać również anonimowo.
2: Był uścisk dłoni i krótka rozmowa. Kamery uchwyciły spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem na gali MMA w Białym Domu. Wymiana zdań trwała trochę ponad minutę. Prezydent Polski przyleciał do Waszyngtonu na 80. urodziny Trumpa. Jego kancelaria informowała, że będzie to okazja do omówienia ważnych spraw dotyczących relacji polsko-amerykańskich, między innymi kwestii obecności żołnierzy USA w Polsce. Ukraina rozpoczyna negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Po wielu latach starań dziś w Luksemburgu zostanie oficjalnie otwarty tak zwany pierwszy klaster negocjacyjny. Najważniejszy, dotyczący praworządności. Jak mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, Polsce zależy na tym, żeby Ukraina trafiła do Unii, ale ten proces musi potrwać.
4: My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem.
2: Jak dodaje wicepremier, Polsce negocjacje zajęły 7 lat. Razem z Ukrainą oficjalnie negocjacje zaczęła dziś także Mołdawia. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, czyli Kijów i Charków. W Kijowie zapalił się symbol miasta, klasztor Ławra Peczerska. Coraz więcej czasu spędzamy w internecie. Przeciętny Polak spędzi w nim łącznie w swoim życiu 26 lat i 2 miesiące. To o prawie 3 lata więcej niż szacowano jeszcze 4 lata temu. Takie badanie przeprowadziła firma NordVPN. Najwięcej czasu spędzamy na słuchaniu muzyki i oglądaniu filmów, a także na przeglądaniu mediów społecznościowych. Pies nie leczy, ale może skutecznie wspierać leczenie i rehabilitację. Dzisiaj ogólnopolski dzień dogoterapii. Eksperci mówią, że pies sam w sobie nie jest lekarstwem, ale dzięki swojej naturze poprawia samopoczucie pacjentów, motywuje do ćwiczeń, ułatwia przełamywanie lęków i kontakt z otoczeniem, a przy tym nie ocenia i nie okazuje zniecierpliwienia.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Bułka maryśka 60 gramów, wypiekana na miejscu. Pakiet grillowy 10 sztuk w cenie 9,99. Taniej o 23%. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
4: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Adam Ejnik, miłośnik lokalnej historii z Żuromina. Dziś przedstawię Państwu felieton pod tytułem Na okopach. Będzie to moja relacja z rozmowy z pewną mieszkanką wsi Dąbrowa. Walentyna Wesołowska z Dąbrowy urodziła się w 1924 roku. Kiedy wybuchła wojna, miała 15 lat. Kiedy wojna się skończyła, wchodziła w rok 21. Najpiękniejsze lata życia, czas zabawy, młodzieńczej beztroski, chwytania dnia, spędziła bojąc się o własne życie, nieludzko pracując, będąc niepewna każdej godziny. Pokolenie Polaków, które urodziło się w latach 20. XX wieku, nazywano pokoleniem Kolumbów, pokoleniem czasu burz czy apokalipsy spełnionej. Czasy wojny nie pozwalały cieszyć się młodością, szczęściem, miłością. Wojna dla Walentyny Wesołowskiej, wówczas Szymańskiej, była również czasem ciężkich prób. Podczas wojny, jak sama mówiła, straciła całe swoje zdrowie. Ciągle zabierali mnie na roboty, wspominała pani Walentyna. Okupanci wykorzystywali Polaków do prac sezonowych. Wyznaczani przez sołtysa wsi jej mieszkańcy musieli pracować w polu, odśnieżać ulice, kopać okopy. Zawsze wypadało na mnie, żaliła się. Sołtys mnie wskazywał i mówił, ty na pewno sobie poradzisz. I ja sobie radziłam, dodaje. Wspomina też o zabiegach ojca, który zanosił sołtysowi łapówki, żeby ten go nie brał do ciężkich prac. Na jakiś czas pomagało, mówiła siostra pani Walentyny, Helena Domżalska. Najgorzej pani Wesołowska wspominała pracę na okopach, w okolicach Oluszewa. To były dla mnie straszne dni, mówiła. Zabrali nas na okopy, pracowaliśmy od rana, a nad nami stali żandarmi. Szpadel ciężka, ziemia ciężka, glina ciężka i ja, mała dziewczynka, której nie było widać z głębokiego dołu. Nie wytrzymałam, oberwałam się, dostałam silnego krwotoku i padłam z wycieńczenia. Taką zakrwawioną zawieźli mnie do domu. Leżałam w domu maryniaków, kiedy przyjechał doktor z Żuromina Kazimierski. Obejrzał mnie, pokiwał głową, ale wyszłam z tego, chociaż ta choroba odzywała się we mnie długo. Uciekłam Niemcom, ożywiła się moja rozmówczyni. Wieźli mnie na roboty, najpierw do Mławy na kolej, a potem miałam do Niemiec jechać, ale uciekłam. Był to zwykły dzień. Jeszcze leżałam w łóżku, jak do domu wszedł pan Jankowski. Zbierać się, jedziecie na okopy. Pan Jankowski miał furę i Niemcy kazali mu zawieźć nas do Mławy. Kiedy ja się w pośpiechu zbierałam, mama już przygotowała dla mnie chleb. Duży bochen, który sama rano upiekła. Przekroiła wzdłuż, wydziobała w środku dziurę i napełniła ją smażonymi jajkami. Ten chleb później uratował mi życie. Zabrali nas. Na wozie byłam ja, Stachu Wieczorkowski i dwie dziewczyny z Raczyn. Za furą Jankowskiego jechali żandarmi. Nie wiem już, czy planowaliśmy uciec, czy skorzystaliśmy z chwili. Za Turzą wóz nasz wjechał do lasu. Na zakręcie drzewa nas zasłoniły przed żandarmami i wtedy wszyscy uciekliśmy do lasu. Niemcy jak zobaczyli pustą furmankę, podobno Jankowskiemu później najbardziej się oberwało, to zaczęli krzyczeć, ale do lasu za nami nie wbiegli, bali się. Nie wiem, co dalej się działo z dziewczynami z Raczyn. Ja ze Stachem błąkaliśmy się po lasach i polach 2 dni. On miał nóż i tak po trochu kroiliśmy sobie ten chleb przygotowany przez matkę. Drugiego dnia schowaliśmy się w Łubinie. Już do domu było blisko. Wreszcie doszliśmy do Dąbrowy. Weszłam na moje podwórko, ale do domu nie poszłam. Bałam się, że ktoś mnie zobaczy i wyda. Schowałam się w stodole. Aż ojciec przyszedł brać sieczkę dla konia czy dla krów i się wystraszył, że ktoś się tam rusza. A ja mówię, tatusiu, to ja. I on zaczął płakać. A ja zaraz za nim. Tata wywiózł mnie następnego dnia do rodziny, do Pietrzyka. Tam byłam do końca wojny, aż ostatnie Niemcy uciekli. Pamiętam jeszcze, jak wracałam, to taki chojnacki Volksdeutsch z Żuromina, co miał sklep z materiałami, pakował się. Wyjeżdżał jako ostatni. Tak wojnę wspominała Walentyna Wesołowska. Myślę, że nic nie muszę dodawać.
1: Kroniki Pogranicza. z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
3: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
3: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Reklam.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
3: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
2: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
3: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
2: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
4: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młaskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km, wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.

0: Godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koniec limitu cen paliw. Za 2 tygodnie wygaśnie CPN. USA z Iranem porozumiały się w sprawie pokoju, potwierdzają to mediatorzy. Prokurator skazany za poczęstowanie ciasteczkami z marihuaną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To koniec programu CPN. Premier Donald Tusk poinformował, że z końcem czerwca rząd zakończy projekt ceny paliw niżej. Zgodnie z jego założeniami obniżono VAT i akcyzę na paliwa, dlatego benzyna była na stacjach tańsza. Ale płacił za to budżet państwa miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Koniec programu ma związek z poprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie i spadkiem cen ropy naftowej. A w piątek w Szwajcarii Stany Zjednoczone i Iran mają podpisać wstępne porozumienie pokojowe. Wcześniej w Dosze, jak donosi agencja AFP, strony przeprowadzą rozmowy przygotowawcze. Mówi Sheikh Bas Sharif, premier mediującego Pakistanu.
3: Oficjalna ceremonia podpisania historycznego porozumienia, jeśli Bóg pozwoli, odbędzie się w piątek 19 czerwca w Genewie.
2: Jeśli Iran będzie przestrzegać tej umowy, odmieni to Bliski Wschód na następne 50 lat, mówi w Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.
3: Ono zakończy wojnę, sprawi, że Bliski Wschód stanie się regionem bardziej atrakcyjnym dla inwestycji, przyniesie dużo dobrobytu.
2: Wojna wybuchła pod koniec lutego. Amerykanie wspólnie z Izraelem zaatakowali Iran z powietrza. Prokurator skazany łącznie na 25 tysięcy złotych kary za poczęstowanie ciastkami z marihuaną. Ma zapłacić kobiecie, którą nimi poczęstował, 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 10 tysięcy wpłacić na cele związane ze zwalczaniem narkomanii i 10 tysięcy jako grzywnę. Poza tym przez 5 lat nie będzie mógł pracować jako prokurator. 51-letni prokurator poczęstował poszkodowaną w pokoju hotelowym w Lublinie. Polski Komitet Olimpijski może dziś wyrazić sprzeciw wobec swojego prezesa Radosława Piesiewicza i zablokować dalsze działanie PKOL-u. Trwa zgromadzenie sprawozdawcze. Krytykowany prezes próbuje utrzymać się na stanowisku, ale członkowie związku mogą po prostu nie przyjąć sprawozdań finansowych, a to w praktyce sparaliżuje dalszą działalność komitetu. Cezary Jaszczyk.
4: Organizacje mają do Piesiewicza szereg zarzutów. Od niegospodarności, przez podejrzenia o udział w aferze z wystawianiem fałszywych faktur, po związek z głośną ostatnią aferą zonda krypto. Pod koniec maja związki sportowe złożyły wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia walnego, na którym mogłoby dojść do odwołania prezesa. Piesiewicz do tej pory zgromadzenia nie zwołał, ale dziś musi się zmierzyć z krytyką na cyklicznym zgromadzeniu sprawozdawczym.
2: Piesiewicz poinformował właśnie, że zobowiązanie zonda krypto wobec polskich olimpijczyków zostało dzisiaj rano spłacone dzięki prywatnym sponsorom. Na piłkarskich mistrzostwach świata za nami pierwsze mecze potęg. Niemcy wygrali z Curaçao 7-1 i tak możemy być dumni, uważa selekcjoner maleńkiego debiutanta na imprezie Dick Advocat.
5: Ostatecznie i tak będziemy szczęśliwi, że byliśmy częścią największego turnieju piłkarskiego na świecie. Spodziewaliśmy się, że osiągniemy więcej, nie udało się. Oni byli bardzo mocni, ale nie załamujemy się. Nie ma nic wstydliwego w tym wyniku. Myślę, że możemy jeszcze sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu.
2: Holandia zremisowała z Japonią 2-2. A dzisiaj wieczorem Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka oraz Belgia, Egipt.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ognista burza 26. Więcej wojska w przestrzeni publicznej. Żłobek coraz bliżej otwarcia. Trwają prace wykończeniowe w Mławie. Most w budowie i utrudnienia dla kierowców. Przebudowa drogi Zielona Gościszka. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Trwają ćwiczenia wojskowe Ognista burza 26. W działaniach uczestniczą żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Do piątku mieszkańcy m.in. powiatów ciechanowskiego, mławskiego, makowskiego i pułtuskiego mogą zauważyć zwiększoną obecność żołnierzy oraz pojazdów wojskowych. Wojskowi będą przemieszczać się zarówno pieszo, jak i samochodami w pełnym umundurowaniu oraz z wyposażeniem i uzbrojeniem. Ćwiczenia odbywają się w obiektach wojskowych oraz w wybranych rejonach cywilnych. W przedsięwzięciu biorą udział wszystkie bataliony brygady, samodzielne kompanie, a także sztab i dowództwo jednostki. Wojsko apeluje do mieszkańców o niepublikowanie zdjęć i nagrań przedstawiających żołnierzy, sprzęt wojskowy oraz prowadzonych działań. Nie należy również udostępniać informacji mogących ujawnić lokalizację wojsk, trasy przemieszczania się ani miejsc realizacji ćwiczeń. Budowa miejskiego żłobka w Mławie wkroczyła w kolejny etap. Na placu budowy przy ulicy Zygmunta Krasińskiego trwają intensywne prace wykończeniowe. Pomysł na budowę nowego żłobka zrodził się u mieszkańców, mówi burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
3: Od długiego czasu już mieszkańcy wspominali, informowali nas o tym, że nie ma wystarczającego miejsca w naszym żłobku, żeby wszystkich tych najmłodszych zagospodarować, że tak powiem, w jednym miejscu. Stąd też decyzja, no i taki pomysł, żeby taki żłobek w Mławie zbudować.
2: Będzie to nowy budynek, dodaje burmistrz.
3: Budynek nowoczesny, budynek, który będzie spełniał wszelkie standardy i jestem przekonany, że dla wszystkich dzieci starczy miejsca w naszym żłobku.
2: Prace trwają. Robotnicy układają płytki w łazienkach oraz wykańczają pomieszczenia. Powstający obiekt będzie mógł przyjąć 120 dzieci do lat 3. W budynku znajdą się sale pobytu z częścią sypialnianą, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze oraz zaplecze techniczne. W ramach inwestycji powstaną również plac zabaw, parking, chodniki, oświetlenie i monitoring. Placówka zostanie wyposażona w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz niezbędne wyposażenie sanitarne i kuchenne. Wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 12 milionów złotych. Ponad 8 milionów 400 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa. Prace przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Zielona Gościszka są zaawansowane. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Na remontowanym fragmencie ruch odbywa się wahadłowo, a przejazdem kieruje sygnalizacja świetlna. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji jest rozbiórka starego przepustu i budowa nowego mostu. Modernizacja obejmuje blisko 3-kilometrowy odcinek drogi. Jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów, a w Gościszce powstanie nowy chodnik. W ramach zadania wykonane zostaną również zjazdy do posesji, odwodnienie pasa drogowego, pobocza oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. Wartość inwestycji przekracza 6 milionów złotych. Ponad 4 miliony złotych pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie roku. Weronika Krajewska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Działdowie zajęła 5. miejsce w finale centralnym ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Uczennica rywalizowała w kategorii klas 1-4 szkół podstawowych. Finał konkursu odbył się w Częstochowie. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, zasad bezpieczeństwa oraz funkcjonowania służb pożarniczych. Aby znaleźć się w ogólnopolskim finale, Weronika pomyślnie przeszła eliminacje miejskie, powiatowe i wojewódzkie. Ostatecznie uplasowała się w ścisłej krajowej czołówce młodych znawców tematyki pożarniczej. Do konkursu uczennicę przygotowywała nauczycielka Elżbieta Rutkowska.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Tylko 14 stopni dziś na termometrach. Wieczorem i w nocy przelotny deszcz i umiarkowany wiatr z zachodu. Nad ranem 11 stopni w Ciechanowie, Mławie i Działdowie oraz 12 w Sierpcu i Żurominie. Ciśnienie rośnie. Na koniec zaproszenie. Modernizacja oczyszczalni ścieków, inwestycje w świetlice wiejskie, modernizacja orlików w Iłowie, Osadzie i na Rzymiu oraz plany związane z zabytkową lokomotywą. O najważniejszych inwestycjach i planach rozwojowych gminy porozmawiamy z wójtem gminy Iłowo-Osada Sebastianem Cichockim. Na audycję zapraszamy dziś po godzinie 16:00.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe, naprawdę słodkie miejsce.
3: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
2: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
3: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
2: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
4: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
1: Reklama.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: wszyscy. 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Obława w Białej Podlaskiej. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Wyjątkowa operacja. Lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Fani jednego z najsłynniejszych zespołów rockowych Foo Fighters zjechali do Warszawy. Wieczorem koncert. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Białej Podlaskiej trwa obława za mężczyzną, który nad ranem śmiertelnie postrzelił przechodnia. Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Terebelskiej. Napastnik miał oddać kilka strzałów w kierunku przechodnia. Ofiara zmarła mimo natychmiastowej reakcji służb. Policja apeluje o pilny kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat zdarzenia albo sprawcy. Wyjątkowa operacja w białostockim szpitalu. Świadkowie mówią, że lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Mówią lekarze docent Tomasz Łysoń i profesor Urszula Kościuczyk.
3: Stwierdziliśmy, że praktycznie głowa odłączyła się od reszty ciała, przynajmniej jeśli chodzi o kręgosłup oczywiście. Pacjent już miał niedowład kończyny górnej i jego stan neurologiczny się pogarszał.
4: W stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
2: A jak doszło do tego zdarzenia, opowiada małżonka pacjenta, pani Marianna.
5: Pojechaliśmy na działkę, mąż zaczął tam przy pielęgnacji trawy, zaczął robić aerację. Patrzę, że mąż siedzi na huśtawce. Pytam się, a co ty odpoczywasz? On mówi, że nie, ja upadłem. Mówi, tak się strasznie uderzyłem, że nie dam rady oddychać. Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim, którzy pracują na tym oddziale.
2: Mężczyzna przeżył, najprawdopodobniej zachowa też sprawność rąk i nóg. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, mówi Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
6: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
2: Podwyżki dostaną też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. Żołnierze NATO z Litwy, Francji i Polski od jutra przez 10 dni będą ćwiczyć w rejonie Przesmyku Suwalskiego. To manewry pod kryptonimem Dzielny Dzik. Wojskowi proszą, by nie publikować w internecie ewentualnych zdjęć z przejazdu kolumn wojskowego sprzętu. Kapitalny turniej Kamila Majchrzaka, nasz tenisista, wygrał na trawie w Sertogenbosch imprezę rangi ATP 250. To największy sukces w jego karierze. Po drodze pokonał 3 tenisistów z pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Jednego z nich w finale Australijczyka Alexa de Minaura 6-3-2-6-7-6.
7: No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Piękny urywek mojej kariery i tego, co przeszedłem ja i przeszli moi najbliżsi i mój team.
2: Majchrzaka awansował.

Awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu tenisistów. Jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych na świecie wystąpi dziś w Polsce. Amerykański zespół Foo Fighters zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie, promuje nowy album. To grupa założona przez byłego perkusistę zespołu Nirvana.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe, naprawdę słodkie miejsce.
5: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
4: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
5: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
4: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
6: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młaskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
7: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
8: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Jest godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Milionowa inwestycja i więcej zieleni. Grudki przejdą metamorfozę. Nowy sprzęt i cyfrowe wsparcie. Szkoły w gminie Żuromin zyskały wyposażenie. Mławianka bez prezesa Marcin Tomczyk odchodzi ze stanowiska. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Rusza kolejny etap zagospodarowania kompleksu w Grudkach. Powiat działdowski podpisał umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Działdowie na realizację projektu Grudki dla Natury – kompleksowe działania na rzecz ochrony bioróżnorodności. Wartość inwestycji wynosi blisko 1 600 000 zł, z czego ponad 1 100 000 stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Prace mają zakończyć się w czerwcu przyszłego roku. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu wokół pierwszego budynku kompleksu. Powstaną nowe alejki i drogi dojazdowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, miejsca wypoczynku, fontanny, wiata z minitężnią oraz elementy małej architektury. Zaplanowano również system monitoringu i nawadniania. Duży nacisk powiat kładzie na ochronę przyrody i ekologię, mówi starosta działdowski Paweł Cieśliński.
3: Udało się pozyskać środki na zagospodarowanie terenu wokół budynku, ale również stworzenie takiej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej związanej bardzo mocno z ochroną też i środowiska, ochroną przyrody, czyli związane z bioróżnorodnością.
2: Będzie ekologicznie i estetycznie, dodaje starosta.
3: Będą tutaj bardzo różne elementy i małej architektury, ale również i miejsca dla ptaków, dla owadów. Będą kwietne łąki, najróżniejsze elementy, które będą wkomponowane w cały ten obiekt. Naprawdę bardzo przyjazne miejsce do odpoczynku, ale również i estetyczne na tyle, że będzie podnosiło jeszcze wartość tego budynku.
2: Oprócz budek dla ptaków pojawią się schronienia dla nietoperzy. Projekt zakłada również utworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych. Inwestycja ma służyć mieszkańcom, seniorom, osobom korzystającym z rehabilitacji oraz studentom, którzy będą kształcić się w powstającym kompleksie. Do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i miasto Żuromin trafił nowoczesny sprzęt do nauczania zdalnego i hybrydowego. Szkoły otrzymały tablety, słuchawki z mikrofonem, kamery, mikrofony ze stacjami zbierania dźwięku, statywy oraz huby USB. W sumie przekazano 27 zestawów. Najwięcej trafiło do szkół podstawowych nr 1 i nr 2 w Żurominie oraz do placówek w Będzyminie i Poniatowie. Sprzęt otrzymały również szkoły w Chamsku i Raczynach. Wyposażenie zostało przekazane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 32,5 tysiąca złotych. 10 dzieci z Żuromina i Wiadrowa postanowiło pomóc podopiecznym przytuliska Cztery Łapy w Żurominie. Uczniowie przygotowali charytatywną akcję, podczas której sprzedawali własnoręcznie przygotowaną lemoniadę. Młodzi wolontariusze ustawili stoiska przy drogach w swoich miejscowościach. Przygotowali również plakaty informujące, że dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc zwierzętom. W przygotowaniu napojów wspierali ich rodzice. Dzieciom szkoda jest bezdomnych zwierząt, mówi uczestniczka akcji Iga z trzeciej klasy.
4: No bo pieski same siedzą w schronisku i my pomyśleliśmy, że można im coś zaproponować. Na przykład pieski jak siedzą same, to potrzebują koców, karmy i ładnych klatek. To pomyśleliśmy, że pieniądze przeznaczymy właśnie na takie różne rzeczy dla piesków.
2: Dla zwierząt można sobie czegoś odmówić, mówią dzieci.
5: Bo lubimy pieski.
4: I nam szkoda było po prostu tego oddawać na jakieś pizze czy coś. Wolimy, żeby pieski bardziej fajnie sobie żyły i się dobrze bawiły też.
6: Żeby ludzie adoptowali psy.
2: Akcja zakończyła się dużym sukcesem. Dzieci zebrały ponad 1200 zł. Całą kwotę przekazały podczas wczorajszego festynu w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurominie na ręce sekretarz przytuliska Magdaleny Wieczorkiewicz. To właśnie dzieci zdecydują, na co zostaną przeznaczone zebrane pieniądze. Sport. Mławianka Mława przechodzi zmiany po sezonie zakończonym utrzymaniem w BetClick trzeciej lidze. Swój angaż w zespole zakończył tym razem nie zawodnik, a prezes drużyny Marcin Tomczyk. Objął on pieczę nad klubem we wrześniu 2023 roku, tuż po rozgrywkach zakończonych na fantastycznym 8. miejscu w klasyfikacji. Od tego czasu ściągnął do zespołu kolejnych trenerów w postaci Michała Kolanowskiego, Dominika Bednarczyka i Marka Gołębiewskiego, którego działania pozwoliły Dumie Zawksza pozostać na aktualnym poziomie rozgrywkowym. Kibice pożegnali prezesa licznymi podziękowaniami w mediach społecznościowych, co świadczy o dobrze wykonanej misji.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
8: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Pogoda.
2: Tylko 14 stopni dziś na termometrach. Wieczorem i w nocy przelotny deszcz i umiarkowany wiatr z zachodu. Nad ranem 11 stopni w Ciechanowie, Mławie i Działdowie oraz 12 w Sierpcu i Żurominie. Ciśnienie rośnie. Na koniec zaproszenie. Modernizacja oczyszczalni ścieków, inwestycje w świetlice wiejskie, modernizacja orlików w Iłowie, Osadzie i na Rzymiu oraz plany związane z zabytkową lokomotywą. O najważniejszych inwestycjach i planach rozwojowych gminy porozmawiamy z wójtem gminy Iłowo-Osada Sebastianem Cichockim. Na audycję zapraszamy dziś po godzinie 16.
8: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7, w regionie numer 1.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Bułka maryśka 60 gramów, wypiekana na miejscu. Pakiet grillowy 10 sztuk w cenie 9,99. Taniej o 23%. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
5: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
6: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
7: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
8: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska czeka z przekazaniem kolejnej partii migów Ukrainie. Polskie dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. Śpieszmy się jeść truskawki, sezon może się szybko skończyć. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samoloty MiG-29, które Polska jest gotowa przekazać Ukrainie do walki z Rosją, są nadal w Polsce. Nie zostaną przekazane, dopóki Ukraina w ramach umowy nie zobowiąże się do przekazania Polsce swojej technologii dronowej. Poinformował o tym właśnie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Szymon Kępka.
3: O planach przekazania Ukrainie pozostałych w polskim wojsku MiG-29 MON informował już pod koniec ubiegłego roku. Chodzi o poradzieckie maszyny, które od lat służą w polskich siłach powietrznych i są stopniowo zastępowane nowocześniejszym sprzętem, między innymi samolotami FA-50 i F-35. Kluczowe są jednak ustalenia z Ukrainą, by ta w zamian za maszyny przekazała nam technologie dronowe. Wiceszef MON Cezary Tomczyk.
4: Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to zakończy się sukcesem. Budujemy swoje zdolności dronowe. Chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać. I oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta.
3: Zapowiedzi przekazania myśliwców wywołały też spór między rządem a Pałacem Prezydenckim. Przedstawiciele prezydenta twierdzili, że nie byli informowani o szczegółach decyzji, czemu resort obrony zaprzeczał.
2: Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Takie są wyniki raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. Co trzecie dziecko otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły między 6 a 8 rano, a co czwarte ma włączony internet jeszcze po północy. Mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka projektu.
5: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
2: Ponad milion dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do tego prawa. Było o dzieciach, teraz nauczyciele. Połowa nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego stresu. Większość cierpi na bezsenność, przewlekłe bóle i wyczerpanie. To z kolei wyniki badania przeprowadzonego wiosną tego roku przez Uniwersytet Warszawski. Badacze postulują wprowadzenie ochrony czasu wolnego nauczycieli, rekomendują też więcej transparentności w pracy i wsparcia ze strony dyrektorów w sporach z rodzicami. Sanepid tymczasem przed wakacjami skontrolował obiekty noclegowe na Warmii i Mazurach. Zdecydowana większość z ponad 50 skontrolowanych obiektów noclegowych jest w pełni przygotowana do przyjęcia wakacyjnych turnusów. Po raz pierwszy kontrolerzy nie wystawili żadnego mandatu. Nawet o 70% mniej truskawek w skupach niż w ubiegłych latach. W tym roku sezon na słodkie owoce może zakończyć się wyjątkowo szybko, nawet za kilkanaście dni. Co się dzieje z truskawkami? Pytamy o to w jednym z największych w Polsce truskawkowych zagłębień. W okolicach Goławina na Mazowszu. Producenci mówią, że owoce przemokły z powodu ostatnich deszczów.
6: Przykładowo, jak rwane było 2,5 tysiąca do południa, tak teraz 2 tysiące nawet nie urywamy na cały dzień.
7: Truskawka dostanie ciepła i się będzie roztapiała i będzie gniła.
2: Bo zaraz mają przyjść upały.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną studio wójt gminy Iłowo Osada, Sebastian Cichocki. Dzień dobry Panie Wójcie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
1: Panie Wójcie, przygotowując się do dzisiejszej audycji, tak w sobie pomyślałam, że nasza audycja upłynie pod hasłem modernizacja, bo mam tak, modernizacja oczyszczalni ścieków, modernizacja doposażenie świetlic, modernizacja orlików, zakup i modernizacja lokomotywy, no i jest jeszcze budowa magazynu obrony cywilnej. Modernizacja, hasło przewodnie naszej dzisiejszej rozmowy, no to po kolei. Modernizacja i oczyszczalnia ścieków. Duża inwestycja i chyba jedna z większych w tej chwili w gminie Iłowo.
2: Ja pozwolę sobie jeszcze na taką małą dygresję, panie redaktor. Modernizacja i rozwój to nasze hasło przewodnie w naszej codziennej pracy w samorządzie gminy Iłowo Osada. Jeśli chodzi o modernizację oczyszczalni ścieków, to nasza taka kluczowa, strategiczna inwestycja. Opiewa ona na kwotę prawie 15 milionów złotych. Jesteśmy już na zakończeniu, na finale tej inwestycji. Przedmiotem w zakresie jakby tej inwestycji była wymiana całej armatury, wszystkich pomp, wymiana też urządzeń na energooszczędne. Mamy zamontowane baterie kompensacji mocy biernej, mamy zamontowane instalacje fotowoltaiczne. To wszystko powoduje obniżone koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Zamontowaliśmy też profesjonalną stację zlewną, która też odnotowuje bieżące zrzuty ścieków przez wozy asyn. W obiekcie również zamontowane zostały nowe dmuchawy. To wszystko z myślą o tym, żeby zwiększyć wydajność oczyszczalni ścieków. Zamontowaliśmy nowy blok technologiczny, ponieważ gmina Iłowo Osada sukcesywnie rozbudowuje się, powstają nowe osiedle mieszkaniowe, jak również rozbudowujemy konsekwentnie sieć kanalizacyjną i to wszystko wymagało zwiększenia mocy przerwowej oczyszczalni ścieków i poprawy jej efektywności i wydajności. I tą inwestycję uważam już za praktycznie zakończoną, przynajmniej tylko odbiory techniczne i po wszystkim planujemy również takie oficjalne spotkanie, żeby pokazać sołtysom, radnym, mieszkańcom naszej gminy, jak funkcjonuje już ta nowa oczyszczalnia z nową technologią i z nowymi instalacjami.
1: Oczyszczalnia obejmuje samą miejscowość Iłowo Osada, czy jest jakieś inne wsie?
2: Jest to mamy na terenie gminy Iłowo Osada dwie oczyszczalnie ścieków, mamy lokalną oczyszczalnię ścieków jeszcze w miejscowości Białuty, a ta w Iłowie ma ogromne znaczenie, ponieważ ponad 90% obsługuje mieszkańców gminy Iłowo Osada.
1: Ale to jest taka inwestycja 15 milionów, której tak de facto nie widać, prawda? Bo to jest kanalizacja, to jest wszystko, mówiąc wprost, pod ziemią, ale niezwykle ważna, jeśli idzie o funkcjonowanie, takie nowoczesne funkcjonowanie gminy. I ekologiczne przede wszystkim.
2: I przejdę tu, panie redaktor, też taką suchą stopą do kolejnej inwestycji, jeśli chodzi o modernizację hydroforni w miejscowości Iłowo Wieś. Są to obiekty inżynieryjne zlokalizowane, można powiedzieć, że troszeczkę na uboczu gminy. Mieszkańcy na co dzień nie widzą tych inwestycji, ale one mają kluczowe znaczenie dla naszego życia i zdrowia, ponieważ jeśli chodzi o oczyszczalnię ścieków, to ona jest odpowiedzialna za stan środowiska naturalnego. Natomiast jeśli chodzi o hydrofornię, funkcjonowanie bez wody pitnej jest niemożliwe dla naszego codziennego życia. Dlatego moim marzeniem była modernizacja tej hydroforni. Udało nam się pozyskać kwotę 5 milionów złotych na modernizację tej inwestycji, z czego 80% to są pieniądze z funduszy unijnych, reszta to są środki unijne, po przetargu to jest kwota około 4 milionów złotych. Jesteśmy też już zaawansowani, jeśli chodzi o wykonanie tam robót budowlanych i zakres inwestycji obejmuje również budowę dwóch zbiorników retencyjnych, które będą rezerwuarem wody pitnej dla naszych mieszkańców. Zamontujemy też tam agregat prądotwórczy. Jeśli będą anomalie pogodowe, czy też wyłączenia awaryjne z sieci, to ta hydrofornia będzie pracowała nieprzerwalnie. Również wymieniamy tam wszystkie pompy, całą armaturę, zbiorniki, pompy głębinowe, zamontujemy baterie, magazyny energii, rozbudujemy instalację fotowoltaiczną i wszystko to z myślą o tym, żeby unowocześnić, zmienić technologię też, jeśli chodzi o wodę pitną dla naszych mieszkańców. Co istotne, też muszę powiedzieć, że woda w Iłowie z hydroforni, z wody z ujęcia w Iłowie wsi wędruje do naszych ekranów bez konieczności uzdatniania. Jest to woda o bardzo wysokiej jakości. Natomiast przy okazji tej inwestycji zamontujemy również w tej hydroforni lampy UV i urządzenie do wlewania potlorynu sodu. W przypadku sytuacji kryzysowych będziemy mogli tam uzupełniać i żeby utrzymać właściwe parametry sanitarne czy higieniczne, to takie urządzenia będą tam zamontowane, żeby dostarczać mieszkańcom wodę o dobrych parametrach jakościowych. I tak jak powiedziałem, to jest jedna z najważniejszych, proszę Państwa, inwestycji, ponieważ to jest inwestycja w pokolenia, a coraz więcej gmin ma problem z ujęciami wody. Jeśli chodzi o poziom wód podziemnych, one też obniżają się. To wynika z naszych badań. I też powiem taką ciekawostkę. Kropelka wody, która spadnie z nieba, żeby przedostała się do tego ujęcia wód podziemnych, potrzebuje 25 lat, żeby pojawiła się w tym ujęciu, z którego na co dzień czerpiemy wodę pitną. To też bardzo ważne jest teraz, bardzo modne i taki trend, i żeby budować mikroretencje i tą deszczówkę magazynować i używać ją do podlewania, żeby też nie powodować, żeby te miejsca publiczne były betonowane, tylko żeby były możliwość jakby przenikania tych wody opadowej do właśnie do
1: tak,
2: gleby.
1: To jest bardzo, bardzo ważne. Panie wójcie, ale jeśli modernizacja orolików, bo to jest 1 300 000, z tego co widziałam, wartość tej inwestycji. Dwa orliki będą wyremontowane, zmodernizowane. W jakich miejscowościach i kiedy to się wydarzy?
2: Jesteśmy już szczęśliwie po przetargu. Podpisaliśmy umowę. Już nawierzchnia, jeśli chodzi o nawierzchnia z murawy, z trawy syntetycznej, została zamontowana w obiekcie w Narzymiu i w obiekcie w Iłowie Wsi. Przy nami jeszcze wymiana nawierzchni na boiskach wielofunkcyjnych. Myślę, że niedługo będziemy finalizować te inwestycje. Tak jak pani rektor słusznie zauważyła, te orliki były budowane w latach 2012. One już wymagały konserwacji, wymiany nawierzchni. Ona została wyeksploatowana i zużyta. Udało nam się pozyskać w międzyczasie środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50%. Tak jak pani zauważyła, jest to znaczna kwota. Dwie nawierznie, dwóch orlika, to jest kwota
1: przeszło prawie 1 300 000. Jest podzielone porówno, czy
2: tak, mniej więcej jest podzielone to porówno, ponieważ orliki bardzo są do siebie zbliżone, jeśli chodzi o gabaryty, kubaturę, a w poprzednich latach wymieniliśmy tam oświetlenie na nowoczesne typu LED i wymieniliśmy również pomieszczenia sanitarne w obu orlikach i zamontowaliśmy monitoring wizyjny.
1: Okej, no to jeszcze świetlice wiejskie. Jeśli już jesteśmy przy sporcie, to teraz troszkę rekreacji i świetlice wiejskie spełniają tę funkcję, prawda? One nawet bardzo szerokie funkcje mają, jeśli idzie o zakres swojej działalności. Które świetlice zostaną zmodernizowane, no i też doposażone?
2: 3 świetlice tak naprawdę zostaną zmodernizowane. Też jeśli chodzi o inwestycje w miejscowości Bordowo, trwa głęboka termomodernizacja tego obiektu. Obiekt ten pełni kilka funkcji, ponieważ jest miejscem świetlicy wiejskiej w miejscowości Bordowo, jak również miejscem tam, gdzie jakby na co dzień funkcjonuje koło gospodyń wiejskich, ale również miejscem dla naszej jednostki OSP Bordowo. Trwają tam intensywne prace, jeśli chodzi o głęboką termomodernizację. Wymienimy stolarki
1: okienno. Ale tam też był potrzebny duży remont, prawda? Budynek wyglądał jak wyglądał.
2: No, wyglądał to takie lata 80, albo jeśli chodzi o standard techniczny, to takie głębokie lata 70, 80 i w wyniku tej inwestycji przeprowadzimy głęboką termomodernizację obiektu, wymienimy stolarkę drzwiową, okienną, zamontujemy instalację fotowoltaiczną, magazyny energii i wymienimy również ogrzewanie na hybrydowe i ono będzie zasilane z gazu i jednocześnie też z energii elektrycznej, którą pozyskujemy z energii słonecznej. To jeśli chodzi o miejscowość Brodowo i tam pozyskaliśmy środki finansowe z funduszy europejskich na poziomie 80%. Równolegle też jesteśmy już po przetargu i prowadzimy zaawansowane prace w miejscowości Sochy i Dźwierznia i tam będziemy montowali nowoczesne ogrzewanie gazowe, żeby mieszkańcy mogli przebywać w komfortowych warunkach przez cały okres zimowy.
1: I teraz ważna informacja dla miłośników historii, dla miłośników kolei. Właśnie, bo gmina zakupiła i będzie modernizowała zmodyfikować to nasze hasło przewodnie, nasze słowo przewodnie, lokomotywę. Proszę powiedzieć, co to jest za lokomotywa, bo to jest obiekt zabytkowy.
2: Jest to, nie jest to jeszcze obiekt jeszcze zabytkowy, nie? Ale ma walory zabytkowe. Udało nam się po wielu rozmowach, negocjacjach i takich formalno-prawnych procedurach zakupić no, rzeczoną lokomotywę od PKP, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku. Jesteśmy już jako gmina szczęśliwymi posiadaczami tego obiektu i na dzień dzisiejszy wykonaliśmy już dokumentację konserwatorsko-restauratorską i myślę, że w okresie prowokacyjnym będziemy ogłaszać procedury przetargowe, żeby wyłonić wykonawcę tej usługi i żeby przywrócić dawny blask tej lokomotywie. Będziemy też jeszcze po drodze poszukiwali partnerów finansowych do tego projektu, ponieważ ta lokomotywa, szanowni państwo, pełni też formę atrakcji turystycznej, nie tylko w gminie, w powiecie, ale również w regionie i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze pozyskać innych partnerów do tego projektu.
1: Ale czy ona będzie stała i będzie takim obiektem do obejrzenia, czy to ona będzie się przemieszczała na jakiejś trasie? Jak to będzie wyglądało?
2: Myślę, że to będzie obiekt statyczny, ale przywrócimy jej wszelkie walory, którym posiadała pierwotnie, jak była już fabrycznie wykonana.
1: No jaki koszt?
2: Koszt szacujemy na poziomie około 500 tysięcy złotych.
1: A czy jak ta lokomotywa, no już pan mówił, będzie statyczna, czy wokół tego będziecie też rozbudowywać tę właśnie ideę i skupiać wokół tego pasjonatów, bo wiem, że takich pasjonatów i łowi osadzin nie brakuje. Tak. Historii, kolei, nawet całkiem szeroko.
2: Jest to osada kolejarska, która też swoją historię zawdzięcza rozwojowi kolejnictwa. Obecnie mamy też bardzo wielu czynnych kolejarzy, maszynistów, konduktorów, kierowników pociągów, którzy też świadczą swoją pracę na rzecz kolei. Kolej była i jest i będzie, myślę, że bardzo ważną gałęzią w naszej gospodarce narodowej. Dlatego też bardzo ważne, żeby dbać o symbole Iłowa, osady jako osady kolejarskiej, ale też tego ducha krzewić wśród naszego społeczeństwa. Powstała też piękna izba kolejarska, wykonana własnym suntem naszych kolejarzy. Zawiązało się Stowarzyszenie Lokalne Kolejne Mazury i myślę, że to też będzie takim fantastycznym miejscem do tego, żeby wspominać z sentymentem, z pewną refleksją historię naszej miejscowości. Mamy wielu pasjonatów i będziemy na pewno to lokomotywę przyszłości chcieli wykorzystać jako eksponat historyczny i zabytkowy Iłowa osady. I tu w regionie, w naszych okolicach nie ma takiego pięknego i takiej dużej lokomotywy, która też służyła wiele lat w naszej prowozowni w Iłowie osadzie.
1: No ja nie mogę się doczekać. Bardzo mam nadzieję, że szybko to się uda ogarnąć. Wójt gminy Iłowa osada Sebastian Cichocki był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i wizytę.
2: Dziękuję za spotkanie, dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 15 czerwca. W 1974 roku rozpoczęto budowę zalewu Ruda. W wyniku spiętrzenia wód górnego brzegu rzeki Mławki uzyskano akwen wodny o powierzchni około 24 hektarów. Zalew położony jest w granicach administracyjnych gminy Iłowo, Osada i Lipowiec Kościelny. W 1975 roku w katedrze płockiej Henryk Seweryniak otrzymał święcenia kapłańskie. Profesor nauk teologicznych, konsultor papieskiej rady do spraw krzewienia nowej ewangelizacji, były wikariusz w parafii świętego Antoniego w Żurominie.
3: Byłem wikariuszem w Żurominie. Tam, gdzie byłem, zawsze to zakładałem jakieś zespoły, jedne z pierwszych grup oazowych.
2: W 1994 roku rozegrana została ostatnia kolejka piłkarskiej pierwszej ligi. Mistrzostwo Polski zdobyła Legia Warszawa, a wraz z nią urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Marek Jóźwiak.
4: Po 24 latach Legia Warszawa po raz piąty w swojej historii mistrzem Polski.
2: W 2010 roku urodzony w Ciechanowie Leszek Ojrzyński podpisał dwuletnią umowę trenerską z Odrą Wodzisław Śląski, z której został zwolniony pod koniec września.
5: Powinniśmy bardziej się szanować. Ja do siebie nie mam nic do zarzucenia.
2: Urodzili się w 1930 roku w Muchowie w gminie Przasnysz Alfred Borkowski, lekarz pulmonolog, pisarz, działacz społeczny, ordynator oddziału przeciwgruźliczego, a później ordynator oddziału chorób płuc szpitala w Ciechanowie. Prowadził powiatową przychodnię obwodową w Ciechanowie. Był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowie. Po reorganizacji podziału administracyjnego kraju zastępcą przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie. W tym mieście powołał Klub Pracy Twórczej. Zorganizował oddział Związku Literatów Polskich, członek założyciel Związku Literatów na Mazowszu oraz członek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Autor blisko 30 książek o tematyce regionalnej, biograficznej, dotyczących służby zdrowia oraz 11 zbiorów poezji. W 1993 roku obdarzono go tytułem Ciechanowianina Roku. Został odznaczony także medalem Pro Mazowia. W 1972 roku Dorota Serwa, muzykolog i menedżer kultury, dyrektor Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, prowadziła wykłady z zakresu komunikacji medialnej na Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
6: Jeżeli tak jest, że mam sporo roboty, a wiem, że mam, no to żeby ją maksymalnie dobrze wykonać.
2: W 1991 roku w Ciechanowie Katarzyna Fetlińska, poetka, laureatka projektu Połów Poetyckie Debiuty, organizowanego przez wydawnictwo Biuro Literackie, poetka projektu Sfotografuj wiersz, zwierszuj fotografię. W 2012 roku został opublikowany jej debiutancki tom wierszy Glosolalia, za który była nominowana w ogólnopolskim konkursie literackim Złoty Środek Poezji.
7: Kiedy pytam Ewelinę, co chce jeść na urodziny, odpowiada, że cokolwiek byle z pomidorem, a urodziny ma w kwietniu. Więc cokolwiek trudno wymyślić.
2: W 2000 roku w Ciechanowie Konrad Pilitowski, piłkarz ręczny, rozgrywający.
8: Wygraliśmy tę wojnę nerwów, to był klucz do zwycięstwa, że wytrzymaliśmy nerwy, byliśmy bardziej skuteczni i udało się.
2: Zmarli w 1942 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Dachau ksiądz Michał Sadkowski. Urodził się w Dziektarzewie w gminie Baboszewo w powiecie płońskim. W 1945 roku w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim Gustaw Kasprzyk, urodzony w Dźwierzni w gminie Iłowo Osada w powiecie działdowskim, pierwszy komendant Straży Ogniowej w Iłowie Osadzie, wójt Narzymia w gminie Iłowo Osada, poseł na sejmik powiatowy w Działdowie.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
3: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Reklama.
4: Zbliża się godzina 17.
3: To są wiadomości Radia 7.
5: Policja wyjaśnia sprawę zabójstwa w Białej Podlaskiej. Prosi, by nie spekulować. Ukraina zaczyna formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Krótka rozmowa prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Kamery uchwyciły wymianę zdań Nawrockiego z Trumpem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja prosi, by nie spekulować w sprawie strzelaniny, do której doszło w Białej Podlaskiej. Rano mężczyzna zastrzelił przechodnia. Na miejscu pracują służby, mówi prokurator Marcin Kozak.
6: Chciałbym uspokoić opinię publiczną, że w tej sprawie policja robi wszystko to, co jest niezbędne, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz aby ująć sprawcę. Trwa obława policyjna, że tak użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Jakie czynności są podejmowane w ramach tej obławy? To jest między innymi zatrzymywanie profilowanych pojazdów, tak, zatrzymywanie, legitymowanie osób, a także zweryfikowanie wszelkich informacji, które mogą napływać od obywateli. Do czasu, kiedy nie będziemy mieli pewności, że mamy do czynienia z ujęciem sprawcy, to wszelkie informacje udzielane w tym zakresie byłyby tylko czystymi spekulacjami.
5: Według oficjalnych informacji lubelskiej policji ofiara to 44-letni obywatel Rosji. Rodzice uczniów ze szkół w Białej Podlaskiej dostali informację, że dzieci po zajęciach należy odebrać osobiście. Ukraina i Mołdawia zaczynają dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkują je konferencje międzyrządowe z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny. Obejmuje on takie kwestie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Stanach Zjednoczonych z nieoficjalną wizytą. Dziś ma rozmawiać na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem. W nocy na zaproszenie świętującego 80. urodziny Donalda Trumpa prezydent wziął udział w gali mieszanych sztuk walk przy Białym Domu. Z jednej strony piłkarskie emocje, z drugiej polityka i w nocy na zaproszenie świętującego 80. urodziny Donalda Trumpa prezydent wziął udział w gali mieszanych sztuk walk przy Białym Domu. Z jednej strony piłkarskie emocje, z drugiej polityka i zbrojny konflikt między

0: żadna organizacja międzynarodowa im pomagała i pracowała z nimi. Walczymy o przyszłość, walczymy o ludzi Iranu. Jesteśmy ich głosem, staramy się, żeby ich głos był słyszalny na całym świecie. Dlatego jesteśmy tutaj i protestujemy przeciwko nie tyle drużynie narodowej, ale drużynie reżimowego Iranu.
1: Jednocześnie w piątek w Szwajcarii ma zostać podpisana umowa pokojowa między USA a Iranem. Zakłada ona m.in. wstrzymanie działań wojennych na lądzie i w powietrzu oraz gwarantuje otwarcie cieśniny Ormus. Rząd chce ograniczyć szarą strefę najmu turystycznego. Gminy będą mogły wyznaczać strefy zakazu, a mieszkania na wynajem mają się znaleźć w centralnym rejestrze. Za omijanie tego obowiązku groziłaby kara 50 tysięcy złotych. Na razie projekt jest przygotowywany. Autorzy zmian podkreślają, że nierejestrowany wynajem krótkoterminowy stanowi nieuczciwą konkurencję wobec hoteli i pensjonatów.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ognista burza 26. Więcej wojska w przestrzeni publicznej. Żłobek coraz bliżej otwarcia. Trwają prace wykończeniowe w Mławie. Most w budowie i utrudnienia dla kierowców. Przebudowa drogi Zielona-Gościszka. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Trwają ćwiczenia wojskowe Ognista burza 26. W działaniach uczestniczą żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Do piątku mieszkańcy m.in. powiatów ciechanowskiego, mławskiego, makowskiego i pułtuskiego mogą zauważyć zwiększoną obecność żołnierzy oraz pojazdów wojskowych. Wojskowi będą przemieszczać się zarówno pieszo, jak i samochodami w pełnym umundurowaniu oraz z wyposażeniem i uzbrojeniem. Ćwiczenia odbywają się w obiektach wojskowych oraz w wybranych rejonach cywilnych. W przedsięwzięciu biorą udział wszystkie bataliony brygady, samodzielne kompanie, a także sztab i dowództwo jednostki. Wojsko apeluje do mieszkańców o niepublikowanie zdjęć i nagrań przedstawiających żołnierzy, sprzęt wojskowy oraz prowadzonych działań. Nie należy również udostępniać informacji mogących ujawnić lokalizację wojsk, trasy przemieszczania się ani miejsc realizacji ćwiczeń. Budowa miejskiego żłobka w Mławie wkroczyła w kolejny etap. Na placu budowy przy ulicy Zygmunta Krasińskiego trwają intensywne prace wykończeniowe. Pomysł na budowę nowego żłobka zrodził się u mieszkańców, mówi burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
3: Od długiego czasu już mieszkańcy wspominali, informowali nas o tym, że nie ma wystarczającego miejsca w naszym żłobku, żeby wszystkich tych najmłodszych zagospodarować, że tak powiem, w jednym miejscu. Stąd też decyzja, no i taki pomysł, żeby taki żłobek w Mławie zbudować.
2: Będzie to nowy budynek, dodaje burmistrz.
3: Budynek nowoczesny, budynek, który będzie spełniał wszelkie standardy i jestem przekonany, że dla wszystkich dzieci starczy miejsca w naszym żłobku.
2: Prace trwają. Robotnicy układają płytki w łazienkach oraz wykańczają pomieszczenia. Powstający obiekt będzie mógł przyjąć 120 dzieci do lat 3. W budynku znajdą się sale pobytu z częścią sypialnianą, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze oraz zaplecze techniczne. W ramach inwestycji powstaną również plac zabaw, parking, chodniki, oświetlenie i monitoring. Placówka zostanie wyposażona w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz niezbędne wyposażenie sanitarne i kuchenne. Wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 12 milionów złotych. Ponad 8 milionów 400 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa. Prace przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Zielona-Gościszka są zaawansowane. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Na remontowanym fragmencie ruch odbywa się wahadłowo, a przejazdem kieruje sygnalizacja świetlna. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji jest rozbiórka starego przepustu i budowa nowego mostu. Modernizacja obejmuje blisko 3-kilometrowy odcinek drogi. Jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów, a w Gościszce powstanie nowy chodnik. W ramach zadania wykonane zostaną również zjazdy do posesji, odwodnienie pasa drogowego, pobocza oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. Wartość inwestycji przekracza 6 milionów złotych. Ponad 4 miliony złotych pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie roku. Weronika Krajewska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Działdowie zajęła 5. miejsce w finale centralnym ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Uczennica rywalizowała w kategorii klas 1-4 szkół podstawowych. Finał konkursu odbył się w Częstochowie. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, zasad bezpieczeństwa oraz funkcjonowania służb pożarniczych. Aby znaleźć się w ogólnopolskim finale, Weronika pomyślnie przeszła eliminacje miejskie, powiatowe i wojewódzkie. Ostatecznie uplasowała się w ścisłej krajowej czołówce młodych znawców tematyki pożarniczej. Do konkursu uczennicę przygotowywała nauczycielka Elżbieta Rutkowska.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPIH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPIH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
3: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
4: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Bułka maryśka 60 gramów, wypiekana na miejscu. Pakiet grillowy 10 sztuk w cenie 9,99. Taniej o 23%. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7. Radio.

0: zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4 tysiące godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Przy czym pracę zawodową łączył z pracą radnego, aktywnością w partii i występami w mediach. Dlatego Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Ma wziąć pod lupę dyżury Kacprzyka, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
1: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
0: A za to grożą konsekwencje, nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. W szpitalu południowym ruszył już audyt. Podobne rozpoczęły się także w pozostałych miejskich szpitalach, w których działają SOR-y. To jawne wotum nieufności dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak wyniki głosowań dzisiejszego walnego zgromadzenia PKOL-u komentuje część organizacji sportowych. Członkowie zgromadzenia nie przyjęli sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu komitetu. Przyjęli natomiast uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia, które zajęłoby się odwołaniem prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, bo ten sam nie dopuszcza do jego zwołania. A po dzisiejszym walnym zgromadzeniu mówił tak.
2: Były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: I jak zapowiedział, mimo dużej opozycji wśród związków sportowych i ciążących na nim poważnych zarzutów, m.in. o niegospodarność, w przyszłym roku Piesiewicz zamierza ponownie kandydować na szefa komitetu. Będzie spotkanie prezydenta z ministrem obrony po powrocie Karola Nawrockiego z USA. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że Karol Nawrocki chce podzielić się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem informacjami m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Przydacz dodał, że publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5 tysiącach żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. O decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
3: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
0: Kancelaria prezydenta tłumaczy zwłokę rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadających na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy.
4: To są wiadomości Radia 7.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska zgłosiła się do turnieju tenisowego rangi WTA 250 w Hamburgu. To zawody rozgrywane na mączce, które odbędą się w drugiej połowie lipca po zakończeniu Wimbledonu. Dla polskiego tenisa są to natomiast wyjątkowo dobre tygodnie, bo najpierw Maja Chwalińska dotarła do finału Roland Garros, a teraz Kamil Majchrzak wygrał turniej na trawie w Holandii. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Oczywiście nie ma co porównywać turnieju Fertohenbosch do Rolanda Garrosa, bo to była impreza rangi ATP 250, ale dla Kamila Majchrzaka to życiowy sukces.
7: No ciężko mi tak opisać moje emocje, które mną targają. No, jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Piękny urywek mojej kariery.
6: Zwycięstwo Majchrzaka jest o tyle cenne, że turniej był silnie obsadzony. W ćwierćfinale, półfinale i finale pokonał zawodników z czołowej dziesiątki rankingu. W meczu o tytuł ograł rozstawionego z dwójką Australijczyka Alexa de Minora.
7: Wszyscy wiedzą, jak trudny jest to przeciwnik, jak wyjątkowo wybiegany, więc żeby z nim w ogóle rywalizować, musiałem grać naprawdę bardzo dobre spotkanie.
6: Od dziś Majchrzak jest na najwyższym w karierze 47. miejscu w światowym rankingu.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Najpierw mecz Belgii z Egiptem, a potem wywołujące sporo napięć spotkanie Iranu z Nową Zelandią. To będą pierwsze mundialowe mecze w grupie G. Ze sportowego punktu widzenia na pewno ciekawiej zapowiada się ten pierwszy. Mocni kadrowo Belgowie wiedzą, jak ważne jest dobre rozpoczęcie turnieju, mówi ich trener Rudy Garcia.
6: Emocje są duże, ale nie mogą nas przytłoczyć. Muszą być po prostu dodatkowym źródłem motywacji. Przede wszystkim jesteśmy jednak skoncentrowani, dobrze przepracowaliśmy ten czas i jesteśmy gotowi. Choć umiejętność adaptacji pozostaje, powiedziałbym, najważniejszą cechą grupy, zespołu na boisku i trenera na początku meczu, bo człowiek coś planuje, a czasem dzieje się coś zupełnie innego. A mecz raczej łatwy nie będzie. Egipt ostatnio zremisował z Hiszpanią, przegrał jedną bramką z Brazylią. No wiemy, czego się spodziewać.
5: Mecz Belgii z Egiptem o 21:00, a Iranu z Nową Zelandią o 3:00 w nocy.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Adam Ejnik, miłośnik lokalnej historii z Żuromina. Dziś przedstawię Państwu felieton pod tytułem Na okopach. Będzie to moja relacja z rozmowy z pewną mieszkanką wsi Dąbrowa. Walentyna Wesołowska z Dąbrowy urodziła się w 1924 roku. Kiedy wybuchła wojna, miała 15 lat. Kiedy wojna się skończyła, wchodziła w rok 21. Najpiękniejsze lata życia, czas zabawy, młodzieńczej beztroski, chwytania dnia, spędziła bojąc się o własne życie, nieludzko pracując, będąc niepewna każdej godziny. Pokolenie Polaków, które urodziło się w latach 20. XX wieku, nazywano pokoleniem Kolumbów, pokoleniem czasu burz czy apokalipsy spełnionej. Czasy wojny nie pozwalały cieszyć się młodością, szczęściem, miłością. Wojna dla Walentyny Wesołowskiej, wówczas Szymańskiej, była również czasem ciężkich prób. Podczas wojny, jak sama mówiła, straciła całe swoje zdrowie. Ciągle zabierali mnie na roboty, wspominała pani Walentyna. Okupanci wykorzystywali Polaków do prac sezonowych. Wyznaczani przez sołtysa wsi, jej mieszkańcy musieli pracować w polu, odśnieżać ulice, kopać okopy. Zawsze wypadało na mnie, żaliła się. Sołtys mnie wskazywał i mówił, ty na pewno sobie poradzisz. I ja sobie radziłam, dodaje. Wspomina też o zabiegach ojca, który zanosił sołtysowi łapówki, żeby ten go nie brał do ciężkich prac. Na jakiś czas pomagało, mówiła siostra pani Walentyny, Helena Domżalska. Najgorzej pani Wesołowska wspominała pracę na okopach, w okolicach Olszewa. To były dla mnie straszne dni, mówiła. Zabrali nas na okopy, pracowaliśmy od rana, a nad nami stali żandarmi. Szpadel ciężka, ziemia ciężka, glina ciężka i ja, mała dziewczynka, której nie było widać z głębokiego dołu. Nie wytrzymałam, oberwałam się, dostałam silnego krwotoku i padłam z wycieńczenia. Taką zakrwawioną zawieźli mnie do domu. Leżałam w domu maryniaków, kiedy przyjechał doktor z Żuromina Kazimierski. Obejrzał mnie, pokiwał głową, ale wyszłam z tego, chociaż ta choroba odzywała się we mnie długo. Uciekłam Niemcom, ożywiła się moja rozmówczyni. Wieźli mnie na roboty, najpierw do Mławy na kolej, a potem miałam do Niemiec jechać, ale uciekłam. Był to zwykły dzień. Jeszcze leżałam w łóżku, jak do domu wszedł pan Jankowski. Zbierać się, jedziecie na okopy. Pan Jankowski miał furę i Niemcy kazali mu zawieźć nas do Mławy. Kiedy ja się w pośpiechu zbierałam, mama już przygotowała dla mnie chleb. Duży bochen, który sama rano upiekła. Przekroiła wzdłuż, wydziobała w środku dziurę i napełniła ją smażonymi jajkami. Ten chleb później uratował mi życie. Zabrali nas. Na wozie byłam ja, Stachu Wieczorkowski i dwie dziewczyny z Raczyn. Za furą Jankowskiego jechali żandarmi. Nie wiem już, czy planowaliśmy uciec, czy skorzystaliśmy z chwili. Za Turzą wóz nasz wjechał do lasu. Na zakręcie drzewa nas zasłoniły przed żandarmami i wtedy wszyscy uciekliśmy do lasu. Niemcy jak zobaczyli pustą furmankę, podobno Jankowskiemu później najbardziej się oberwało, to zaczęli krzyczeć, ale do lasu za nami nie wbiegli, bali się. Nie wiem, co dalej się działo z dziewczynami z Raczyn. Ja ze Stachem błąkaliśmy się po lasach i polach 2 dni. On miał nóż i tak po trochu kroiliśmy sobie ten chleb przygotowany przez matkę. Drugiego dnia schowaliśmy się w Łubinie. Już do domu było blisko. Wreszcie doszliśmy do Dąbrowy. Weszłam na moje podwórko, ale do domu nie poszłam. Bałam się, że ktoś mnie zobaczy i wyda. Schowałam się w stodole. Aż ojciec przyszedł brać sieczkę dla konia czy dla krów i się wystraszył, że ktoś się tam rusza. A ja mówię, tatusiu, to ja. I on zaczął płakać. A ja zaraz za nim. Tata wywiózł mnie następnego dnia do rodziny, do Pietrzyka. Tam byłam do końca wojny, aż ostatnie Niemcy uciekli. Pamiętam jeszcze, jak wracałam, to taki chojnacki Volksdeutsch z Żuromina, co miał sklep z materiałami, pakował się. Wyjeżdżał jako ostatni. Tak wojnę wspominała Walentyna Wesołowska. Myślę, że nic nie muszę dodawać.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Bułka maryśka 60 gramów, wypiekana na miejscu. Pakiet grillowy 10 sztuk w cenie 9,99. Taniej o 23%. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
7: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Milionowa inwestycja i więcej zieleni. Grudki przejdą metamorfozę. Nowy sprzęt i cyfrowe wsparcie. Szkoły w gminie Żuromin zyskały wyposażenie. Mławianka bez prezesa Marcin Tomczyk odchodzi ze stanowiska. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Rusza kolejny etap zagospodarowania kompleksu w Grudkach. Powiat Działdowski podpisał umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Działdowie na realizację projektu Grudki dla Natury – kompleksowe działania na rzecz ochrony bioróżnorodności. Wartość inwestycji wynosi blisko 1 600 000 zł, z czego ponad 1 100 000 stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Prace mają zakończyć się w czerwcu przyszłego roku. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu wokół pierwszego budynku kompleksu. Powstaną nowe alejki i drogi dojazdowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, miejsca wypoczynku, fontanny, wiata z minitężnią oraz elementy małej architektury. Zaplanowano również system monitoringu i nawadniania. Duży nacisk powiat kładzie na ochronę przyrody i ekologię, mówi starosta Działdowski Paweł Cieśliński.
3: Udało się pozyskać środki na zagospodarowanie terenu wokół budynku, ale również stworzenie takiej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej związanej bardzo mocno z ochroną też i środowiska, ochroną przyrody, czyli związane z bioróżnorodnością.
2: Będzie ekologicznie i estetycznie, dodaje starosta.
3: Będą tutaj bardzo różne elementy i małej architektury, ale również i miejsca dla ptaków, dla owadów. Będą kwietne łąki, najróżniejsze elementy, które będą wkomponowane w cały ten obiekt. Naprawdę bardzo przyjazne miejsce do odpoczynku, ale również i estetyczne na tyle, że będzie podnosiło jeszcze wartość tego budynku.
2: Oprócz budek dla ptaków pojawią się schronienia dla nietoperzy. Projekt zakłada również utworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych. Inwestycja ma służyć mieszkańcom, seniorom, osobom korzystającym z rehabilitacji oraz studentom, którzy będą kształcić się w powstającym kompleksie. Do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i miasto Żuromin trafił nowoczesny sprzęt do nauczania zdalnego i hybrydowego. Szkoły otrzymały tablety, słuchawki z mikrofonem, kamery, mikrofony ze stacjami zbierania dźwięku, statywy oraz huby USB. W sumie przekazano 27 zestawów. Najwięcej trafiło do szkół podstawowych nr 1 i nr 2 w Żurominie oraz do placówek w Będzyminie i Poniatowie. Sprzęt otrzymały również szkoły w Chamsku i Raczynach. Wyposażenie zostało przekazane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 32,5 tysiąca złotych. 10 dzieci z Żuromina i Wiadrowa postanowiło pomóc podopiecznym przytuliska Cztery Łapy w Żurominie. Uczniowie przygotowali charytatywną akcję, podczas której sprzedawali własnoręcznie przygotowaną lemoniadę. Młodzi wolontariusze ustawili stoiska przy drogach w swoich miejscowościach. Przygotowali również plakaty informujące, że dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc zwierzętom. W przygotowaniu napojów wspierali ich rodzice. Dzieciom szkoda jest bezdomnych zwierząt, mówi uczestniczka akcji Iga z trzeciej klasy.
4: No bo pieski same siedzą w schronisku i my pomyśleliśmy, że można im coś zaproponować. Na przykład pieski jak siedzą same, to potrzebują koców, karmy i ładnych klatek. To pomyśleliśmy, że pieniądze przeznaczymy właśnie na takie różne rzeczy dla piesków.
2: Dla zwierząt można sobie czegoś odmówić, mówią dzieci.
5: Bo lubimy pieski.
4: I nam szkoda było po prostu tego oddawać na jakieś pizze czy coś. Wolimy, żeby pieski bardziej fajnie sobie żyły i się dobrze bawiły też.
6: Żeby ludzie adoptowali psy.
2: Akcja zakończyła się dużym sukcesem. Dzieci zebrały ponad 1200 zł. Całą kwotę przekazały podczas wczorajszego festynu w szkole podstawowej nr 1 w Żurominie na ręce sekretarz przytuliska Magdaleny Wieczorkiewicz. To właśnie dzieci zdecydują, na co zostaną przeznaczone zebrane pieniądze. Sport. Mławianka Mława przechodzi zmiany po sezonie zakończonym utrzymaniem w BetClick trzeciej lidze. Swój angaż w zespole zakończył tym razem nie zawodnik, a prezes drużyny Marcin Tomczyk. Objął on pieczę nad klubem we wrześniu 2023 roku, tuż po rozgrywkach zakończonych na fantastycznym 8. miejscu w klasyfikacji. Od tego czasu ściągnął do zespołu kolejnych trenerów w postaci Michała Kolanowskiego, Dominika Bednarczyka i Marka Gołębiewskiego, którego działania pozwoliły Dumie Zawkrza pozostać na aktualnym poziomie rozgrywkowym. Kibice pożegnali prezesa licznymi podziękowaniami w mediach społecznościowych, co świadczy o dobrze wykonanej misji.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młaskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Reklama.
6: Zbliża się godzina 19.
5: To są wiadomości Radia 7.
7: Lekarz milioner i radny KO Dawid Kacprzyk odchodzi z partii. Inflacja w maju zaskoczyła ekonomistów pozytywnie. Będą też wyniki badania dotyczącego finansowej moralności Polaków. Miriam Lipińska. Dawid Kacprzyk, młody lekarz i zarazem warszawski radny KO, odszedł z partii. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że przyjął jego rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. O Kacprzyku zrobiło się głośno w związku z jego imponującymi zarobkami jako koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące przepracowanego przez lekarza czasu, bo szpitalne dyżury, które miałyby trwać blisko pół doby codziennie, łączył jeszcze z pracą radnego, aktywnością w partii i występami w mediach. Dlatego władze Warszawy zarządziły audyt w Szpitalu Południowym. Czasowi pracy Kacprzyka przyjrzy się też rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów. Mimo drogich paliw była niższa niż przewidywali. Wyniosła 3,1%. Tym, co wyhamowało wzrost cen, była żywność, która w porównaniu z kwietniem potaniała. Spadły zwłaszcza ceny warzyw.
8: To z jednej strony jest efekt bardzo dobrych zbiorów zeszłorocznych, wejścia na rynek nowalijek, czyli nowych, świeżych owoców i warzyw, no jak i też i napływu tanich warzyw z importu.
7: Tłumaczy Kamil Pastor, ekonomista PKO Banku Polskiego i dodaje.
8: Poza warzywami taniały kolejny miesiąc z rzędu oleje i tłuszcze. Tutaj jest kwestia masła, jak i też czekolada.
7: Tanieją też wieprzowina i cukier. Tradycyjnie wyższe były w maju natomiast koszty utrzymania mieszkania, jak czynsz, woda i wywóz śmieci, a także usługi. Wstępne porozumienie USA-Iran podpisane. Jak zapowiedzieli przedstawiciele USA, szczegóły zostaną opublikowane w ciągu 1-2 dni, a oficjalna ceremonia podpisania dokumentu odbędzie się w piątek w Genewie. Bombardując Ławrę Peczerską w Kijowie, Rosja uderzyła w ukraińską Jasną Górę, mówią eksperci. Jednym ze świadków uderzenia był prezes Fundacji Humanos Emergency Medical Team, Piotr Skopiec.
9: Zapytaliśmy, czy możemy wejść jako ratownicy, też strażacy z Polski, żeby ewentualnie pomóc, albo chociaż no, zobaczyć, jak ta tragedia wygląda. I w tym momencie wyleciał kolejny dron. Usłyszeliśmy odgłos lecącej kosiarki do trawy spalinowej. Po chwili nastąpił wybuch, który strącił jedną z kopułek z wieży, która obramowuje Ławrę.
7: W ataku Rosji na Ukrainę minionej nocy w sumie zginęło co najmniej 11 osób. I na koniec zmieniamy temat. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. To z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność finansowa Polaków wynika też, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
10: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę czy zmianę rachunków.

0: podczas którego teoretycznie może on zostać odwołany ze stanowiska. Wcześniej Piesiewicz poinformował, że zobowiązania po firmie Zonda Krypto wobec 3 polskich medalistów olimpijskich i 2 trenerów dzięki prywatnym sponsorom zostały spłacone. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamouchiego. I to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Lamouchi objął stanowisko w styczniu po wielkim rozczarowaniu, jakim było szybkie odpadnięcie Tunezji z Pucharu Narodów Afryki. Politycznie to najważniejszy mecz w pierwszym tygodniu mundialu. Sportowo już niekoniecznie. Iran zagra dziś w nocy z Nową Zelandią. Przylot Irańczyków do Los Angeles i treningi przebiegały spokojnie. Na przedmeczowej konferencji pytania wykraczające poza sprawy meczowe od razu przerywano. Ostatecznie selekcjoner Amir Galenoi do sprawy odniósł się krótko.
1: Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj reprezentować wielki naród oraz dumny i suwerenny kraj. Mam nadzieję, że futbol może przynosić radość i stanie się narzędziem zbliżającym do siebie państwa oraz kultury. Nie jest tam łatwo, ale my, Irańczycy, potrafimy przekuwać trudności w szanse i nie myślimy o niczym innym, jak tylko o niesieniu radości naszemu narodowi. Damy z siebie wszystko, a reszta jest w rękach Boga.
0: Nowozelandczycy całym zamieszaniem wokół występu reprezentacji Iranu na amerykańskiej ziemi starają się nie przejmować, mówi ich trener Darren Baisley.
1: Szczerze mówiąc, traktujemy to jak zwykły mecz. Do każdego przygotowujemy się tak samo i tym razem nie było inaczej. Obejrzeliśmy wiele ich poprzednich spotkań, przyjrzeliśmy się zawodnikom, bo dla nas to jest wielki mecz, to Mistrzostwa Świata i chcemy się tutaj zaprezentować z jak najlepszej strony i tylko na to się przygotowywaliśmy.
0: Drugi mecz w grupie B zacznie się o 3:00, pierwszy, czyli starcie Belgii z Egiptem już o 21:00.
2: Jutro parasole przydadzą się na północy i na wschodzie, ale w pozostałych regionach padać nie powinno. Do tego w całym kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami, a na termometrach od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku.
3: Radio 7. Zawsze po 19:00. Wieczorynka. Radio

0: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
1: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
2: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Reklama.
3: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.

0: Reklama.
1: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.
2: Bo tylko z tobą mogę tracić.
1: Michał Szczypiał.
3: Los mi sprzyja.
1: Bledka.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Reklama.
3: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Resort finansów o wygaszaniu pakietu CPN. Jest opinia biegłych w sprawie podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai. Czy jesteśmy uczciwi, gdy w grę wchodzą pieniądze? Za chwilę wyniki badania. Miriam Lipińska. Rządowy pakiet CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiada Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa 16 czerwca, czyli już jutro. Katastrofa lotnicza w USA w bazie lotniczej Edwards w Kalifornii. Tuż po starcie rozbił się bombowiec B-52. Bartosz G., podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, może odpowiadać karnie za swój czyn. W chwili zabójstwa był poczytalny. To opinia biegłych psychiatrów. Teraz prokurator prowadzący musi zdecydować, czy ta opinia jest wystarczająca i obroni się w sądzie.
3: Czy opinia jest pełna, czy jest jasna, czy nie ma w niej sprzeczności. Jeżeli tych negatywnych cech nie będzie, no wówczas będzie to jedyna opinia biegłych psychiatrów w tej sprawie na ten moment.
2: Do zabójstwa doszło pod koniec kwietnia ubiegłego roku. W Krakowie ruszył proces w sprawie zadośćuczynienia dla ofiary proboszcza z Międzybrodzia Bialskiego. Janusz Szymik domaga się 20 milionów złotych od archidiecezji krakowskiej. Grzegorz Kozieł.
4: Najpierw Janusz Szymik pozwał diecezję bielsko-żywiecką, na terenie której w ostatnich latach proboszczem był ksiądz Jan.
5: Sąd okręgowy bielsko-biały nie dopatrzył się żadnego następstwa prawnego diecezji bielsko-żywieckiej odnośnie gwałtów na mojej osobie popełnionych w latach 80.
4: Dlatego, że w latach 80. diecezja bielsko-żywiecka jeszcze nie istniała, a oprawca Szymika był księdzem archidiecezji krakowskiej, do której wtedy należała parafia w Międzybrodziu Bialskim. Ofiara księdza Jana skierowała więc swoje roszczenia wobec kościelnej administracji w Krakowie. Szymik domaga się 20 milionów złotych.
5: Będziemy starali się wykazać, że przynajmniej ksiądz Jan zgwałcił mnie 400-krotnie i stąd taka suma wysoka tego zadośćuczynienia.
4: Ksiądz Jan został wpisany do rejestru pedofilów, a kościelne dochodzenia potwierdziły prawdziwość zeznań ofiary. Duchowny przebywa obecnie w jednym z klasztorów.
2: To jawne wotum nieufności dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak wyniki głosowań dzisiejszego walnego zgromadzenia PKOL-u komentuje część organizacji sportowych. Członkowie zgromadzenia nie przyjęli sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu komitetu. Przyjęli natomiast uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia, które zajęłoby się odwołaniem prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, bo on sam nie dopuszcza do jego zwołania. A po dzisiejszym walnym zgromadzeniu mówił tak.
6: Były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Piesiewicz zapowiedział, że w przyszłym roku zamierza ponownie kandydować na szefa komitetu. Zmieniamy temat. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. To z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika też, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
7: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
2: Prawie 40% Polaków uważa też, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty. Na termometrach jutro od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku. Na niebie chmury i słońce na zmianę, popada już tylko na północy i wschodzie.
8: Rozpoczęło się wielkie piłkarskie święto. To wyjątkowy tydzień do podsumowania, a dokonają tego
9: Jan Olczak
8: i Jarosław Wydra. Dobry wieczór.
10: Kultura fizyczna.
8: Sporo sensacji na Mistrzostwach Świata. Dziś jedną z nich przeżyliśmy. Hiszpania bezbramkowo zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka. A spodziewaliśmy się raczej wyniku bliższego tego, co wczoraj Niemcy osiągnęły z Curaçao. 7-1. A tu proszę, bezbramkowy remis.
9: No ogromne zaskoczenie, no bo mistrzowie Europy, no cóż, no są stawiani jako faworyci w zasadzie tego turnieju. Małe zmiany w ekipie La Furia Roja, no bo nie mieliśmy w pierwszym składzie ani Lamina Yamala, ani Nico Williamsa, czyli tych skrzydłowych, którzy no, na Euro dali ogromną jakość i stali się no, tak naprawdę liderami tej ekipy. Weszli dopiero w drugiej połowie ze względu na wcześniejsze kontuzje. Zastąpili ich Gavi i Ferran Torres. No i to nie zadziałało najlepiej. Defensywa Republiki Zielonego Przylądka no, grała całkiem nieźle, przynajmniej na tyle dobrze, żeby się uchronić od tej bramki. No ale najlepszym zawodnikiem zdecydowanie był ich bramkarz, który no, chyba zagrał potencjalnie najlepszy mecz w karierze, no bo w żadnym innym meczu nie mógł się tak pokazać. A przecież to 40-letni zawodnik z ogromnym doświadczeniem, ale bez ani jednego meczu powiedzmy w ligach, które no jakoś słyną z najlepszych zawodników. No ale chyba to jest właśnie część magii tego mundialu, że mamy te kraje, te reprezentacje, które nie miały zbytnio szansy wcześniej zaistnieć. To jest pokłosie tego, że to jest mundial z największą liczbą właśnie reprezentacji w historii. No i dlatego możemy mieć takie, nazwijmy to, kwiatki, jeśli chodzi o wyniki. Takim też na pewno był remis Szwajcarów z Katarem, którzy stracili bramkę w doliczonym czasie gry, a właśnie też byli typowani do dosyć łatwego zwycięstwa. Turcja przegrała z Australią, no i tutaj też taki powtarzający się schemat Turcji, która zawsze ma być czarnym koniem turnieju, a potem no wygląda to nieco inaczej. Bardzo ciekawy mecz Japonii z Holandią, tam 2-2, duża dynamika tego meczu. No i właśnie też Japonia, która też wielokrotnie była typowana jako ta ekipa, która może zaskoczyć w tej trudnej grupie razem ze Szwecją, Tunezją i właśnie Holandią. No i wydaje się, że może faktycznie być to jedno z tych pozytywnych zaskoczeń turnieju. No ale najbardziej boli brak reprezentacji Polski, która by była no, w tej grupie F, czyli właśnie w tej grupie, o której mówiłem, w miejsce Szwedów, którzy wygrali w swoim pierwszym meczu na turnieju 5-1 z dosyć słabo dysponowaną Tunezją. Mamy nadzieję, że tych zaskoczeń, że tych naprawdę ciekawych spotkań będzie jeszcze więcej, bo wydaje się, że no jest na pewno miejsce na to, żebyśmy widzieli takie dosyć ciekawe rozstrzygnięcia.
8: No właśnie, dziś mieliśmy być bardzo niewyspani, bo ten mecz Szwecja-Tunezja, który miał być meczem Polska-Tunezja, o 4:00 nad ranem się rozpoczął. 5-1 Szwedzi pokonali Tunezyjczyków i prawdziwe trzęsienie ziemi w reprezentacji Tunezji. Doszło tam, jak donoszą media, do bujek po tym meczu. Trener reprezentacji Tunezji zwolniony, więc prawdziwe trzęsienie ziemi i można powiedzieć, że to pierwszy trener zwolniony po tym mundialu. W 1998 roku Henryk Kasperczak doświadczył tego, ale on przegrał dwa mecze za Anglią i Kolumbią. A tu, proszę bardzo, jeden mecz do domu.
9: Jeden mecz do domu, no cóż, my jesteśmy przyzwyczajeni do dwóch meczów i do domu, więc trochę tym
8: na razie jedzie trener
9: inaczej
8: do domu.
9: Tak. No właśnie, ale mundial to jest taki okres piłkarski, w którym takie historie no często wychodzą na światło dzienne, chociaż no raczej nie spodziewałem się aż tak szybkiego zwolnienia. Ciekawą informację podał były selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz, że wcześniej po mundialu w Katarze też miał ofertę z Tunezji, żeby przejąć tą reprezentację. No i ostatecznie te rozmowy zakończyły się fiaskiem, ale no ciekawe co by było, gdyby
8: no i dobrze, bo jeszcze by go pobili i dopiero by było. Więc Czesław Michniewicz miał chyba nosa. Brazylia trochę zawodzi, no ale Maroko, może nam się wydawać, że to Maroko, jakaś taka reprezentacja, z którą Brazylia powinna sobie poradzić, ale to przecież jest zwycięzca Pucharu Narodów Afryki, więc to nie był wcale taki chłopiec do bicia. Mimo wszystko Brazylia trochę zaskoczyła negatywnie.
9: No tak, no nie zapominajmy, jak fantastycznie Maroko sobie radziło na ostatnim mundialu 4 lata temu w Katarze, no bo weźmy pod uwagę, że to była czwarta drużyna świata. Oni w grupie pokonali wtedy Chorwatów, ostatecznie właśnie z Chorwacją przegrali w meczu o trzecie miejsce. No więc raczej nie była to taka ekipa do bicia, jak właśnie się mówi. Ogromne nadzieje właśnie pokładane w ekipie Maroka. Też może być to drużyna, która no zaatakuje z pozycji tego narodu, który raczej nie jest na co dzień widziany w tej piłkarskiej elicie.
8: Masz jakąś taką refleksję ogólną po kilku dniach mundialu?
9: Najważniejsza refleksja to... Ten klimat nie umarł. Bardzo dużo ludzi się obawiało o to, że ten klasyczny klimat mundialu, tego wielkiego święta, trochę nam przygaśnie, biorąc pod uwagę to, że te późne godziny, też umiejscowienie tego mundialu, no bo przecież Stany Zjednoczone, no to powiedzmy sobie wprost, nie jest to kraj taki, nazwijmy to, czysto piłkarski. Ale szczerze powiedziawszy, pozytywnie się zaskoczyłem. Jeśli chodzi o negatywy, nie wybaczę tego, że finał nie jest rozgrywany na stadio Azteca w Meksyku, bo atmosfera przy meczu otwarcie to było coś pięknego.
8: To prawda, choć te mecze z Meksyku w najgorszej jakości są transmitowane. No mam nadzieję, że Meksykanie tam coś poprawią i będzie lepiej. No ale też trzeba wziąć pod uwagę, bo sporo się mówi o tej jakości transmisji, brak transmisji w 4K, ale nawet to HD jest takie różne, ale to trzeba też wytłumaczyć, że w Ameryce Północnej jest inny standard nadawania i produkowania transmisji i on musi być przekonwertowany na standard europejski, a wiadomo, przy takiej konwersji tracimy na jakości. No tak to już po prostu jest. To słów kilka wytłumaczenia dla tych, którzy często narzekają na jakość transmisji. Tak to po prostu jest. Jeżeli jesteśmy przy piłce nożnej, no to smutna informacja, bo nasza reprezentacja kobiet walczy o udział na Mistrzostwach Świata. Na razie kiepsko to idzie. Przegrana z Holandią reprezentacji pod wodzą Niny Patalon, która urodziła się w Działdowie. Przypominamy to przy każdej okazji, bo to duma naszego regionu. No to przejdźmy do tenisa, bo dumą także stał się Kamil Majchrzak. Zapatrzył się na Maję Chwalińską.
9: No, pięknie się ogląda naszych tenisistów, no tych, którzy raczej wiele sukcesów podczas swych karier nie odnosili. Kamil Majchrzak z pierwszym tytułem w ATP 30-latek wygrał Libema Open. No, niesamowita historia, bo to jasne, turniej rangi 250, ale... Wcale nie miał łatwej drabinki, ba, powiedziałbym, że miał strasznie trudną drabinkę. W ćwierćfinale pokonany Felix Auger Aliassime, potem w półfinale Daniil Medvedev i w finale Alex de Minaur. I to przy stracie w tych trzech meczach zaledwie jednego seta, a to wszyscy są zawodnicy z czołowej dziesiątki rankingu, więc niesamowita historia. No i naprawdę ogromne gratulacje dla Polaka, którego no, w zasadzie historia tenisowa, no, w zasadzie to jest symbol wzlotów i upadków po tej dyskwalifikacji, po tej przerwie, po pozytywnym teście dopingowym. No i ten powrót naprawdę pokazuje, że trzeba walczyć do końca. No i przy obecnej słabej dyspozycji Huberta Hurkacza Kamil jest zdecydowanie najlepszym polskim tenisistą w singlu. W tym momencie notowany na 47. miejscu w rankingu. To jest jego najwyższa pozycja w rankingu w karierze. No więc liczymy na więcej. Mamy nadzieję, że podczas następnych turniejów dalej będzie Kamil pokazywał tak dobrą dyspozycję, no bo może to zwiastować piękne sukcesy. No nawet może podczas Wimbledonu, podczas następnych turniejów wielkoszlemowych.
8: No właśnie, bo ten turniej wygrany na trawie w Hertogenbosch i ta miejscowość była też szczęśliwa dla Magdy Linet, która dotarła do półfinału turnieju właśnie w Hertogenbosch, bo i panowie i panie na tym samym turnieju grali. Jan Zieliński przebrnął dziś w deblu pierwszą rundę w Londynie, a Alicja Rosolska w pierwszej rundzie debla z londyńskiego turnieju kobiet odpadła. Liga Narodów rozpoczęli panowie i na razie w ogólnej tabeli są na 6. miejscu z dorobkiem 8 punktów. I teraz 24-godzinny wyścig Le Mans i po tych 24 godzinach kto najlepszy polski zespół w kategorii LMP2?
9: Pięknie, pięknie, pięknie. Dublet Inter Europol Competition. Nasza polska turbopiekarnia rozbiła bank. Pierwsze i drugie miejsce w kategorii LMP2, czyli w tej kategorii, w której właśnie Polacy się ścigali. W tych dwóch ekipach jeden Polak, jeśli chodzi o kierowcę, czyli Kuba Śmiechowski, który po raz kolejny będzie mógł dopisać sobie zwycięstwo w Le Mans. No, zwycięska ekipa numer 43, czyli właśnie Jakub Śmiechowski, Tom Dillman i Nick Jeloli, a za nimi 343, czyli Joey Garg, De Giroux i Nico Müller. Fantastyczna historia. No, piekarze przebijali się przez stawkę nieco, bo nie startowali z tej pierwszej linii. No ale dużo się też ułożyło pod właśnie ich sytuację. Długa, bardzo długa rywalizacja z Dakuyen Team, czyli numerem 30, ale na parę godzin przed końcem tam zawiodły hamulce i ekipa musiała się wycofać i wtedy już w zasadzie trzeba było to dowieść do końca, ten dublet. Piękna historia, kolejny świetny sukces polskiej ekipy podczas Le Mans, bo już przypomnijmy, że były wcześniejsze zwycięstwa. Jeśli chodzi o resztę wyników, no to Robert Kubica nie obronił tego sukcesu sprzed roku na AF Corse 83 na miejscu 7, tam w składzie Ifeje, Robert Kubica i Phil Hanson. Nie pomogły kwalifikacje, Ferrari też nie miało wybitnego tempa, nie pomogły warunki, bo w tym cieple świetnie czuło się BMW. Też AF Corse było drugim najlepszym Ferrari w tym wyścigu, bo żaden samochód z włoskiej stajni nie stanął nawet na podium, bo najwyżej 51 na miejscu 5. Jeśli chodzi o całą klasyfikację Hypercar, to zwycięstwo Toyoty z numerem 7, tam Mike Conway, Kamui Kobayashi i Nick DeVries. Dalej 20 BMW, Robin Frijns, René Rast i Sheldon van der Linde. I trójka Toyota z numerem 8, Sebastian Buemi, Brandon Hartley i Ryo Hirakawa. Tak nam się zamknęło to podium i tak tam się zamknęło to wielkie motorsportowe święto, z którego no znowu możemy się cieszyć i mamy nadzieję, że tych sukcesów będzie jeszcze więcej, bo szukał i dalej szuka w zasadzie Inter Europol Competition szansy, że na współpracę z producentem, żeby wejść do tej najwyższej klasy, czyli do hypercarów.
8: A jak poradził sobie Roman Biliński w Formule 2 w Barcelonie?
9: Kolejny solidny występ Romana Bilińskiego, chociaż te występy są trudne dla zespołu Dams, no ale jest wyrwany punkt w wyścigu głównym, jest pozycja 10, zatem jest właśnie dopisany ten kolejny punkt do klasyfikacji. 16 miejsce w tym momencie Romana Bilińskiego w klasyfikacji i spora strata do Dino Beganowicza, czyli kolegi zespołowego, który no wydaje się, że jest na zupełnie innym poziomie, ale raczej tego się spodziewaliśmy. Jeśli chodzi o Macieja Gładysza w Formule 3, to tam wynik niestety słabszy, no bo no, co prawda punktowo tak samo jak Roman Biliński, bo 10 miejsce w wyścigu głównym, dające jeden punkt do klasyfikacji, no ale Maciek nas przyzwyczaił do lepszych występów i Polak w tym momencie na miejscu 12, jeśli chodzi o klasyfikację generalną Formuły 3 i liczymy na więcej. Następny weekend wyścigowy obydwu serii już od 26 czerwca w austriackim Spielberg.
8: Żużel i Sek Challenge w Lonigo to turniej, który jest tak naprawdę kwalifikacjami do Mistrzostw Europy i wywalczyli taką kwalifikację Piotr Pawlicki, Przemysław Pawlicki i Maciej Janowski. Lipno było stolicą motocrossu w Polsce za sprawą Amic Energy Motocross. Tam mnóstwo klas, nie mamy czasu, żeby o tym wszystkim mówić, ale trzeba powiedzieć, że fajnie, że takie wyścigi w Polsce są organizowane. Kolarstwo, Circuit Franco-Belge, 19 Marcin Budziński, a w wyścigu kobiet Copenhagen Sprint 15 była Kaja Rysz. W Pucharze Świata w Leogang w kolarstwie górskim na 32 miejscu, w wyścigu cross country Nikola Gliniecka na 40 miejscu Maciej Jarosławski w rywalizacji mężczyzn. Diamentowa Liga w Oslo, czyli zmagania lekkoatletyczne. Natalia Bukowiecka zajęła trzecie miejsce w biegu na 400 metrów. Rzutki. Puchar Świata we Frankfurcie nad Menem. Tutaj rywalizacje drużynowe, narodowe. Polacy no po dwóch meczach musieli się z tą rywalizacją pożegnać. Puchar Świata w Budapeszcie w pięcioboju nowoczesnym. Łukasz Gutkowski odpadł w półfinale Mistrzostwa Europy w kajakarstwie. 7 medali biało-czerwonych, jeździectwo CSIO w Sopocie, Puchar Narodów, niestety Polska na ostatnim miejscu. I w Płocku mieliśmy turniej piłki ręcznej plażowej IHF Beach Handball Global Tour. Drugie miejsce zajęły polskie reprezentacje kobiet i mężczyzn, a w meczu Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego Panthers Wrocław wygrywa Standard Berlin 50-12. I taki to był tydzień, który podsumowali
9: Jan Olczak
8: i Jarosław Wydra. Do usłyszenia po wakacyjnej przerwie we wrześniu. Dobranoc.
9: Do usłyszenia.
0: Kultura fizyczna.